0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Igor Kociubiński, witam serdecznie w naszym magazynie. To program o Jeleniej Górze i dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o tym, czym żyje miasto. Na naszym radiowym celowniku są też lokalne problemy i tematy istotne dla całej Kotliny Jeleniogórskiej.
4: Życie w mieście.
5: Zaczynamy od jednej z najpopularniejszych kombinacji trzech cyfr. Numer 112, który powinien być pierwszym wyborem w sytuacji zagrożenia. Jednak często bywa też wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Co zatem dzieje się po wykręceniu tego numeru i kiedy takie zgłoszenie trafia na przykład do Jeleniogórskiej Komendy Policji? O tym opowiedziała mi jej rzeczniczka Edyta Bagrowska.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
6: Numer 112 jest to numer alarmowy. Należy z niego korzystać tylko wówczas, kiedy natychmiast potrzebujemy pomocy, kiedy życie i zdrowie jest zagrożone, kiedy zagrożone jest mienie czy bezpieczeństwo. Wówczas prosimy o pomoc policję, straż pożarną czy też zespół ratownictwa medycznego. Pamiętajmy o tym, że ten numer nie służy uzyskiwaniu jakichkolwiek informacji czy też przekazywaniu informacji o prowadzonych postępowaniach. Jest to numer, który wykorzystujemy tylko w sytuacjach alarmowych i wtedy, kiedy potrzebujemy pilnie pomocy. Oczywiście jest to numer służący do ratowania życia i zdrowia, ale aby on był skuteczny, to my również musimy się zachować odpowiedzialnie. Dzwoniąc pod 112 musimy zachować spokój i odpowiadać na pytanie operatora, czyli przekazać mu wszelkie niezbędne informacje do tego, aby ta interwencja była skuteczna i dotarła na czas. Pamiętajmy o tym, aby tego numeru nie wykorzystywać dla żartu, czy też sprawdzać, czy ten numer faktycznie działa, bo pamiętajmy o tym, że wówczas blokujemy go i osoba, która może potrzebować pomocy w tym momencie, ta pomoc może do niej nie dotrzeć na czas. Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, pożaru, to nie wahajmy się, aby skorzystać z tego numeru, bo pamiętajmy, że czasami jeden telefon może uratować życie bądź zdrowie ludzkie.
5: Kiedyś było tak, że każda instytucja miała osobny numer. Jeśli był to wypadek, dzwoniliśmy na policję. Jeśli był to pożar, bezpośrednio na straż pożarną. Tak samo w przypadku pogotowia. Teraz jest jeden wspólny numer, no ale pula tych sytuacji bywa różna. Jaki jest system komunikacji, czyli od momentu połączenia z numerem alarmowym 112, kiedy taka informacja dociera do policji, na przykład Jeleniogórskiej Komendy?
6: Operator numeru 112 decyduje o tym, czy dane zgłoszenie trafia na policję, czy też do innych służb, w zależności od okoliczności. I tak naprawdę przekazanie tej informacji jest natychmiastowe. Ono pojawia się u nas w systemach policyjnych. Jest widoczne zarówno na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji, jak również w pobliskich komisariatach działających na terenie Komendy Miejskiej. I po uzyskaniu tej informacji policjanci podejmują decyzję, co dalej, w jaki sposób na nią zareagować.
5: Przestrzegamy też przed nadużywaniem tego numeru. Jakie są więc najczęstsze błędy, takie najpowszechniejsze, związane z wykręcaniem tego numeru w okolicznościach, które jednak nie są odpowiednie?
6: W przypadku, kiedy sytuacja czy zgłoszenie nie dotyczy policji, wówczas taka interwencja jest odrzucana, ale często zdarzają się telefony od osób, które tak naprawdę chcą uzyskać jakieś informacje na temat na przykład kursowania autobusów, zupełnie błahe sprawy, które utrudniają funkcjonowanie tego numeru i opóźniają udzielenie pomocy osobom, które faktycznie tej pomocy mogą potrzebować.
4: Zmieniamy temat.
5: A teraz czas na ekologię w naszym radiu i temat, który dotyczy każdego gospodarstwa domowego bez wyjątków. Postanowiłem sprawdzić, czy Jelenią można uznać za miasto radzące sobie z plagą śmieci. Czy mieszkańcy zdają egzamin z prawidłowej segregacji odpadów, z czym radzimy sobie najgorzej i jak wygląda miejska edukacja ekologiczna od kuchni? O wyzwaniach systemowych, kontrolach i budowaniu świadomości od najmłodszych lat więcej już teraz w rozmowie z Agnieszką Ociepą, naczelniczką Wydziału Gospodarki Odpadami.
4: Ekologia w Jeleniej Górze.
5: Jak my w Jeleniej Górze z tą segregacją sobie radzimy? Jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest proces poprawny, czy to idzie w dobrą stronę, czy jednak mamy z tym problemy?
7: Z roku na rok ilość odpadów pochodzących z tych kolorowych pojemników, czyli tworzywa sztuczne, papier, szkło i bio, wzrasta, więc jest to pozytywny na pewno efekt. Będziemy edukować wszystkich chętnych z zakresu gospodarki odpadami. Natomiast uważam, że jest nadal niewystarczająca. Moglibyśmy dużo więcej zrobić, bo ten odpad, jak jest od samego początku czysty i odpowiednio zebrany, no to praktycznie podlega w dużej ilości, bo w 100% nigdy po prostu procesowi recyklingu.
5: Jest coś, co jest najbardziej charakterystyczne, najbardziej problematyczne, jeśli chodzi o segregację w Jeleniej Górze? Coś, co mogłoby zwracać szczególną uwagę, z czym mamy największy problem?
7: Największy problem z segregacją jest w wspólnotach i spółdzielniach, bo tam jesteśmy, mieszkaniec jest anonimowy, więc często bywa tak, że mieszkańcy wrzucają worki tam, gdzie nie trzeba. Inaczej wygląda ta sprawa w domkach jednorodzinnych, gdzie wiadomo, kto odpowiada za dany pojemnik i faktycznie tam jest bardzo dobrze.
5: To jest też taki moment, który może być dobrą okazją do apelu do mieszkańców, no bo tak czasem zastanawiamy się, po co to wszystko, po co tak naprawdę to pieczołowite podejście do segregacji i świadomość, dlaczego ona jest potrzebna?
7: Potrzebna jest na pewno po to, żebyśmy płacili mniej. To tak naprawdę ekonomia najbardziej w tym interesuje. Oczywiście segregując dbamy również o zasoby naturalne, bo szkło praktycznie możemy przetwarzać w nieskończoność. Przetwarzając papier nie wycinamy lasów, przetwarzając plastik nie musimy wydobywać innych surowców i przy okazji przy produkcji też nie zanieczyszczamy środowiska. Ale tak dla takiego zwykłego mieszkańca wiadomo, ekonomia jest najważniejsza i im bardziej i dokładniej posegregowane są odpady, więc te koszty się inaczej po prostu rozkładają.
5: Ja staram się wychodzić z założenia, że błędy, jeśli one rzeczywiście się pojawiają, wynikają nie z takiego intencjonalnego działania, po prostu z braku wiedzy, świadomości, czy też pomyłek. No i chciałbym wierzyć, że tak jest w każdym wypadku. No i taką formą zaradzenia temu na pewno w tej sytuacji jest poprawa tej świadomości. No, w przypadku tych podstawowych odpadów to często jest to dość intuicyjne i zresztą w śmietnikach opisane te zasady powinniśmy znać, ale wymieniła Pani na początku troszkę tych odpadów problematycznych, nietypowych, którymi nie dysponujemy na co dzień. Tutaj może znak zapytania nad głową się pojawiać, no bo nie na co dzień się z tym stykamy. Co w takiej sytuacji zrobić i gdzie zasięgnąć informacji, wiedzy, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo po prostu nie wiemy, co zrobić? Czy z gruzem budowlanym, czy z jakimiś nietypowymi odpadami nie wiemy, gdzie jechać, to gdzie szukać informacji?
7: Zapraszamy do nas do wydziału tutaj na Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Można zasięgnąć opinii telefonicznej. Na stronie naszej internetowej są numery telefonów do pracowników. Jest też strona internetowa odpady.jeleniagora.pl, gdzie umieszczone są informacje na temat poprawnej segregacji odpadów. Często też wychodzimy na zewnątrz, jeździmy do szkół, jeździmy na festyny rodzinne w szkołach, organizujemy właśnie tą wspomnianą akcję segregację i mamy kontakt z wieloma osobami. Faktycznie przychodzą mieszkańcy z pytaniem, gdzie na przykład wrzucić rozbity talerz, który jest problematyczny, gdzie wyrzucić paragony na przykład, które powinny trafić do zmieszanych odpadów, gdzie możemy teraz wywieźć tekstylia, bo to od początku zeszłego roku jest gorący temat, więc mamy też taki bezpośredni kontakt, ale jeżeli nie ma akurat nie jakiejś imprezy, to zapraszamy do naszego wydziału.
5: I to powinien chyba być taki automatyczny krok, jeśli nie wiemy, co z tym zrobić, jak dobry przykład, chociażby odzież i inne, to upewnijmy się, nie ufajmy swojej intuicji, że ten pojemnik, który wybieramy, jest właśnie tym, jeśli mamy wątpliwości.
7: Dokładnie. Wydajemy też wiele materiałów edukacyjnych w postaci plakatów, małych plakatów, większych plakatów, krótkich ulotek, zakładek do książek. Te materiały przekazujemy do wspólnot, przekazujemy do naszych dużych spółdzielni jeleniogórskich. One znowuż przekładają to na swoje strony, na swoje artykuły w gazetkach, więc tej informacji na temat segregacji wydaje mi się, że jest bardzo dużo, tylko po prostu mieszkaniec musi chcieć ją znaleźć po prostu.
5: O tym mówiła w naszym programie Agnieszka Ociepa, naczelniczka Wydziału Gospodarki Odpadami. Dodam jeszcze, że dobrym źródłem informacji, takim, które możemy mieć zawsze pod ręką, może okazać się aplikacja Jestem z Jeleni, przygotowana z myślą o mieszkańcach. Oprócz tego, że dzięki niej możemy posługiwać się jeleniogórską kartą mieszkańca w wersji cyfrowej, to znajdziecie tam także informacje dotyczące na przykład harmonogramu wywozu odpadów.
4: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
5: Było edukacyjnie, to teraz dla odmiany czas na rozrywkę, aktywności, nietypowy spacer ulicami Jeleniej Góry. Ale nie przez samo centrum miasta, a spacer ciągnący się od Zabobrza aż po Sobieszów. Jego trasę wyznaczają mali bohaterowie, wzbogacający nasz miejski krajobraz już od kilku dobrych lat. Jakie jelonki można u nas znaleźć, podpowie Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
5: Wrocław ma krasnale, ale my też możemy się pochwalić, bo my mamy jelonki. I tym szlakiem jelonków można wyruszyć na spacer. No właśnie, cóż to jest za szlak? Opowiedzmy troszkę.
8: To jest nietypowe zwiedzanie Jeleniej Góry, ponieważ możemy się pochwalić. Mamy trzy produkty. Jednym z nich jest właśnie ten szlak jelonka. Jest to papierowa wersja odnajdywania jelonków, poznawania historii, bo każdy jelonek ma swoją historię. Rozwiązuje się zagadki i po rozwiązaniu wychodzi hasło. Ale to mówię, to jest takie nietypowe pokazywanie Jeleniej Góry. Bardzo fajna zabawa, bo i zarówno i dorośli, i dzieci się świetnie przy tym bawią. I zapraszamy do naszego punktu, żeby właśnie pobrać taki szlak jelonka. Nie jest to żadna aplikacja, od razu mówię, jest to papierowa wersja. I ruszamy drogą właśnie tego jelonka i szukamy to, co chcielibyśmy zobaczyć.
5: Troszkę tych punktów na mapie Jeleniej Góry jest, ba z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz więcej. Ile czasu powinniśmy zaplanować, jeśli chcemy znaleźć wszystkie? Tak mniej więcej.
8: Jeżeli chodzi o cały szlak Jelonka, no to trzeba pamiętać, że to jest i Jelenia Góra, i są to Cieplice, i jest to Jagniątków, i jest to Sobieszów. Więc gdybyśmy popatrzyli tylko na Jelenią Górę, to jest to około godziny takiego właśnie tutaj zwiedzania z tym naszym jelonkiem, który się zagubił. Bo to chodzi o takie stado jelonków, które sobie poszło w Jeleniej Górze i nagle jeden się zagubił i trzeba znaleźć mu drogę powrotu.
5: No i tych jelonków w odsłonach wizualnych jest mnóstwo, więc to nie tylko poznawanie miasta, ale poznawanie tych małych bohaterów, którzy też wzrok i uwagę przyciągają niewątpliwie.
8: Cały czas to stadko nam się rozrasta. Mamy nadzieję, że niedługo znowu będą jakieś odsłony, ale jest to jeszcze tajemnica. I no zachęcamy, i to mieszkańców też, nie tylko turystów, ale mieszkańców, żeby przyszli, zobaczyli, poczuli te nasze jelonki, tak? Trochę inaczej, nie tylko robiąc zdjęcia i idąc dalej. Fajna gra.
5: Tym bardziej, że to jest ciekawe rozwiązanie, bo pewnie mieszkańcy słyszeli, kojarzą ten wątek, ale no z roku na rok, jak ustaliliśmy, jest ich coraz więcej. Może się okazać, że jak ostatni raz o szlaku Jelonka słyszeliśmy, to było ich kilkanaście. Ta liczba jest coraz większa, no i tych punktów na mapie też jest coraz więcej, więc szerszy krąg możemy zataczać w Jeleniej Górze spacerując i za każdym razem to będzie zupełnie inny spacer.
8: Tak, to będzie za każdym razem inny spacer. Tak jak powiedziałam, mamy 29 jelonków, co chwilę dochodzą nowe, więc trzeba znowu jak gdyby uaktualniać tą trasę. I te jelonki proszę zobaczyć, że są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Każdy coś zobaczy w tych jelonkach, tak? Na przykład tutaj przy ratuszu mamy podróżnika, podróżniczek. Polecam, żeby naprawdę sobie przejść ten szlak.
5: i dobra okazja do zaktywizowania najmłodszych. Ja spacerując placem ratuszowym widziałem kilka rodzin z folderami, więc to działa. To chyba taki sygnał dla rodziców, że jeśli nie mamy pomysłu, jak spędzić wolne chwile z dzieciakami, no to może właśnie taki interaktywny spacer.
8: Dokładnie. I proszę też pamiętać, że nie trzeba wtedy posługiwać się telefonem.
5: To dzisiaj bardzo cenne.
4: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
5: Ale szczegóły związane z szlakiem Jelonka znajdziecie też w internecie, a do tego spaceru zachęcała, przypomnę, Justyna Szczygielska z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
4: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Jak zwykle o tej porze rozmawiamy o tym, co ważnego, co ciekawego dzieje się w Jeleniej Górze. Przed nami czas na reportaże, ważne tematy i rozmowy z gośćmi, którzy mają realny wpływ na naszą codzienność i to nasze najbliższe otoczenie. Ja nazywam się Igor Kociubiński, bardzo serdecznie Was zapraszam. W naszej audycji poruszamy wątki związane z życiem miasta, tematy społeczne, miejskie czy kulturalne. I takie też pojawią się w tej części, bo będzie m.in. o działalności Otwartej Papierni.
4: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
5: Ale to za chwilę, bo najpierw sprawdzimy, jak lokalne instytucje i organizacje ułatwiają codzienne życie mieszkańcom. Przyjrzymy się bliżej działalności Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To organizacja, która od lat wspiera nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorów z całego regionu karkonoskiego. W jakim zakresie oferują oni pomoc, gdzie szukać kontaktu, no i kto na takie wsparcie może liczyć, o tym już teraz w rozmowie z moim gościem, prezesem KSON-u Stanisławem Schubertem.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
5: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Nazwa w Jeleniej Górze doskonale wielu znana, ale nie zawsze na pytanie, czym sejmik się zajmuje, w głowie mieszkańców pojawia się taka jasna odpowiedź, chociażby ze względu na to, że zakres tych działań jest bardzo szeroki. Gdybyśmy chcieli sejmik krótko przedstawić, to co za tą nazwą się kryje?
9: Dzień dobry Państwu. Pewno krótko to byłby problem, bo nie można w trzech zdaniach zamknąć 25 lat działalności sejmiku. Srebrny jubileusz. Grupujemy dzisiaj 17 organizacji pozarządowych, których członkowie liczą około 1200-1300 osób, głównie starszych i niepełnosprawnych, ale pojawiają się także młodsi. No i mamy przez nasze projekty, które realizujemy, oddziaływanie na co najmniej 4-4,5 tysiąca osób, mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, którzy korzystają z naszych projektów tutaj i to jest rzecz bardzo chwalebna, albowiem ci ludzie no właściwie stanowią trzon naszego celu, naszej działalności, bo odbywają się tutaj spotkania codziennie w sejmiku przy naszym siedzibie, ulica Osiedle Robotnicze 47A. Właściwie od poniedziałku do piątku nie ma dnia, żeby nie było tutaj po kilkadziesiąt osób. Czym służymy? Służymy przede wszystkim doradztwem bezpłatnym w zakresie prawa, psychologii, także spraw dotyczących prowadzenia budżetu domowego, psychiatrii. Mamy specjalny pokój pacjenta, gdzie można się porozumieć z terapeutą psychologicznym, gdy są jakieś problemy rodzinne, bez kolejki, bezpłatnie i właściwie z marszu. No ale też naszą taką kluczową misją to jest przede wszystkim turystyka. Robimy wiele rajdów, wiele imprez terenowych, otwieramy coraz nowe trasy turystyczne, na których, co nas bardzo cieszy, można spotkać coraz więcej ludzi na wózkach i okulach. Pojawiają się też osoby niewidome. Naszym takim wspaniałym pomysłem był pomysł na asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, którzy wspierają właśnie te osoby niepełnosprawne w czasie spacerów górskich już od etapu planowania takiej wycieczki, abyśmy mogli mierzyć siły na zamiary. Wreszcie rynek pracy to nasza specjalizacja od dobrych 20 lat. I właściwie mamy w tej materii ogromne doświadczenia, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego i Jeleniej Góry, ale na terenie całego kraju. Chcemy nadać temu bardzo szeroki wymiar, pokazując, że Arkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych to organizacja, która, na którą można liczyć, która operuje dosyć dużą ilością projektów. Tych projektów rocznie realizujemy około 20. Ich wartość jest zdecydowanie wysoka, wynosi ponad 50 milionów złotych. Proszę Państwa, które to projekty wspiera, trzeba wpierw wymyśleć, później napisać, a potem zrealizować i co najgorsze rozliczyć, i to nie zawsze się dzieje bezboleśnie.
5: Takim pierwszym skojarzeniem związanym z działalnością sejmiku jest pomoc, jest wsparcie. Wy na co dzień kontaktujecie się, czy też mieszkańcy kontaktują się z wami na co dzień w różnych sprawach, więc macie bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami właśnie. Daje to pewien obraz problematyki aktualnej, tego, z czym te grupy się mierzą. Jakie są najczęściej powtarzające się pytania, prośby, wnioski?
9: Naszymi beneficjentami, że tak to brzydko nazwę, są przede wszystkim panie w starszym wieku, wdowy niestety, bo chłopcy odchodzą szybciej, i tym podstawowym impulsem, który kieruje kroki ludzi do nas, jest pomoc w strasznej chorobie, w chorobie samotności. I mamy tutaj dowody w postaci nie tylko kartek z podziękowaniami z różnych wycieczek za to, że ktoś się odważył wyjść z czterech ścian pustego już domu do nas i znalazł tutaj wsparcie, przyjaźń i życzliwość. I to jest właściwie taki podstawowy paradygmat naszego działania. Naszą misją jest, nie są wielkie sprawy, naszą misją jest wyciąganie ludzi z domu, bo tam najczęściej się umiera.
5: W wielu różnych okolicznościach można się więc do sejmiku zgłosić, w wielu obszarach o tę pomoc się ubiegać. Wspomnieliśmy o siedzibie, o adresie, ale dzisiaj tych dróg kontaktu jest więcej. Jak więc można się do Was zgłosić?
9: Można do nas, proszę Państwa, nas odwiedzić na jedynej wyspie w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze. Tutaj można do nas dzwonić pod numer 75 75 242 54. Można wreszcie pisać na biuro@kson.pl i można nas odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Żadnej sprawy nie pozostawiamy bez odpowiedzi, bez opieki, a klientów, czy też petentów, czy też podopiecznych potencjalnych mamy naprawdę z całej Polski.
5: Mówił Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
4: Nasza Jelenia Góra.
5: A my w programie zostajemy oczywiście w regionie, ale zmieniamy troszkę perspektywę i pokoleniowy fokus. Chcę teraz Was zabrać w przestrzeń niezwykłej inicjatywy związanej ze sztuką. Otwarta papiernia to nie tylko ważny punkt na kulturalnej mapie naszego miasta, ale przede wszystkim projekt, który tworzy bezpieczną i twórczą przystań między innymi dla lokalnej młodzieży. To właśnie tutaj młodzi mogą rozwijać swoje pasje, poruszać ważne dla nich tematy, no i mierzyć się też z problemami właśnie poprzez sztukę. A jak Otwartą papiernię definiuje jej założyciel i inicjator Maciej Pierzchała? Posłuchajcie.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
5: Ta nazwa wybrzmiewała w naszych audycjach wielokrotnie, ale jeśli ktoś się z nią nie zetknął, to co za tym hasłem się kryje?
10: Chciałem zażartować, że to dziwadło, ale pewnie nie każdemu dziwność się dobrze kojarzy. No, otwarta papiernia jest jakimś pomysłem na działania kulturalne. Jest też miejscem, ale przede wszystkim jest inicjatywą zarówno animatorów kultury, którzy już przez te 8 lat działalności mamy okazję jako Otwarta Papiernia poszerzać swoje grono o młodych, zdolnych ludzi z Jeleniej Góry. My działamy jako Stowarzyszenie Autorów Filmowych, natomiast poruszamy różnego rodzaju dziedziny sztuki i kultury. Jesteśmy taką inicjatywą, która poprzez wystawy, spektakle, działania muzyczne chce w pewien sposób reagować i na problemy społeczne, w jakiś sposób je opisując, zadając pytania. No jest po prostu kolektywem osób, które w sposób własnej inicjatywy, własnej chęci realizują swoje projekty.
5: Ten rozstrzał tematyczny, z korzyścią oczywiście dla odbiorców, jest dość spory, bo od poezji przez muzykę, film, tych dziedzin jest dużo.
10: Tych dziedzin jest dużo, dlatego że staramy się być interdyscyplinarni, ale też takie projekty po prostu nam odpowiadają, że one są różnorodne. Też trochę jest tak, że pewne działania wynikają z tego, że w naszej opinii jest ich za mało w Jeleniej Górze i okolicy, więc staramy się być taką alternatywą do zarówno tych miejsc oficjalnych, instytucji kultury, no i działamy w sposób taki włączający, to znaczy no działamy tutaj kolektywnie i wydaje mi się, że to jest ten sukces, że pewne rzeczy wychodzą i one, to co zawsze jest najistotniejsze, staramy się, żeby były jakościowo na najwyższym poziomie.
5: To jest, czy też kto może być takim docelowym odbiorcą waszych działań z waszej perspektywy?
10: Osoba ciekawa, osoba, którą interesują zarówno działania kulturalne, ale też obserwuje naszą rzeczywistość, ma własne przemyślenie, osoba uważna albo szukająca uważności, osoba wrażliwa, myśląca.
5: Cenne wartości dzisiaj, często zanikające. Natomiast to wszystko na tu i teraz dzieje się w raczej określonej przestrzeni, choć część projektów dzieje się poza siedzibą Otwartej Papierni, ale o tym miejscu też chcielibyśmy powiedzieć. Jeśli zapraszamy, jeśli chcemy was bliżej poznać, to gdzie?
10: Zapraszamy do lokalu 1075 Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Tutaj mamy przyjemność już od 2 lat mieć swoją siedzibę, która jest świetną przestrzenią do spotkań, ale też dobrą przestrzenią wystawienniczą. Jest też miejscem, gdzie odbywają się różnego rodzaju działania edukacyjne i jednym z takich nowszych i ciekawszych projektów są lekcje gry na perkusji, które prowadzi Ignacy Gadzina, tworzący oprawy dźwiękowe do naszych wydarzeń już od kilku lat. I to jest taka przestrzeń pracy, prób, ale żeby się z nami spotkać, to ta otwartość jest na Facebooku. Prosimy o spotkania, bo działamy tutaj w trybie projektowym, więc nie jesteśmy zawsze.
5: I niezmiennie internet będzie najlepszym źródłem informacji. Jeśli chcemy śledzić, jeśli chcemy wiedzieć, co się dzieje, to szukamy Otwartej Papierni w przestrzeni internetu.
10: Tak, zapraszam, dlatego że to nie są tylko działania, które realizujemy w Jeleniej Górze. Teraz też jesteśmy po kilku eventach ogólnopolskich, ale też współpracujemy silnie z Fundacją Sztuki Współczesnej Instytut Sokołowska i mamy też możliwość realizowania programów edukacyjnych Sokołowsko Laboratorium Kultury, więc szukajcie nas w internecie, a możecie nas znaleźć zarówno w Jeleniej Górze w Galerii Nowy Rynek, jak i w innych lokalizacjach na Dolnym Śląsku.
5: A jak Otwarta Papiernia postrzegana jest z perspektywy artystów? O to pytałem m.in. Małgorzatę Węglewską, która realizowała tam wiele projektów i działań, m.in. fotograficznych.
11: Otwarta Papiernia, jak sama nazwa wskazuje, jest przestrzenią otwartą dla każdego. Można przyjść tutaj z własnym pomysłem, z własną inicjatywą i przy pomocy Maćka Pierzchały można zorganizować coś naprawdę wspaniałego i niepowtarzalnego. Może to być najbardziej irracjonalny pomysł, a Maciek ucieszy się, poklepie po plecach i powie: dobra, robimy to.
5: Albo tam są drzwi.
11: Raczej nie. Raczej nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Jest tutaj organizowanych mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń. Są wszelkiego rodzaju performansy, które poruszają tematy, które zazwyczaj są trudne do dyskusji, są trudne do wyrażenia, a poprzez często niewerbalny sposób przedstawiania rzeczy można opowiedzieć tą historię i zmusić ludzi do refleksji. Więc myślę, że to jest przestrzeń, w której młodzi ludzie czy dorośli ludzie, którzy chcą opowiedzieć coś, mogą to zrobić.
5: Czyli jeśli mamy pokłady kreatywności niezrealizowanej dotychczas, to Otwarta Papiernia będzie dobrym kierunkiem w tej sytuacji.
11: Jak najbardziej.
5: Zatem korzystajcie, do tego zachęcała m.in. jeleniogórska artystka Gosia Węglewska. O otwartej papierni w tej części naszego magazynu opowiadał także Maciej Pierzchała, a wszystkie aktualności związane z bieżącymi projektami znajdziecie, jak słyszeliście, w mediach społecznościowych.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Miasto to nie tylko ulice, budynki i ruch na drogach. To przede wszystkim ludzie, ich sprawy, pomysły, problemy i miejsca, które tworzą tę lokalną społeczność. A w naszej audycji zaglądamy tam, gdzie właśnie coś ważnego dla mieszkańców się dzieje. Rozmawiamy o tym, co w mieście się zmienia, o wydarzeniach, które też mają wpływ na naszą codzienność. Kilka minut o tym, czym żyje Jelenia Góra. Igor Kociubiński, zapraszam.
4: Blisko mieszkańców.
5: Książka papierowa ma dziś niewątpliwie sporą konkurencję. Telefony, komputery, media społecznościowe czy gry zajmują sporą część naszego życia, wolnego czasu, a szczególnie dotyczy to grup wiekowych takich jak dzieci czy młodzież. No i tutaj rodzi się pytanie, czy w takim świecie jest jeszcze w ogóle miejsce na tradycyjne czytanie i sięgnięcie po książkę w wersji papierowej. Okazuje się, że nasza biblioteka może być miejscem znacznie ciekawszym niż mogłoby się wydawać. To nie tylko półki pełne książek i szybka wizyta po kolejną lekturę, to też przestrzeń, którą można i warto odwiedzić razem z dziećmi, nawet tymi zupełnie najmłodszymi, spędzić w niej trochę czasu, wspólnie odkrywając literaturę. Jak zmieniają się czytelnicze zainteresowania? Co ciekawego dzieje się w książnicy i dlaczego warto po prostu przyjść do biblioteki całą rodziną? Rozmawiam z kierowniczką Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, Krystyną Spólnik.
4: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
5: Zacznę od takiego mocno oczywistego pytania. Oczywistego dlatego, że nazwa miejsca, przestrzeni, o której będziemy rozmawiać, jest oczywista. Mowa tutaj o Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w Książnicy Karkonoskiej. No ale myślę, że ta odpowiedź nie do końca oczywista może być. Pytanie, dla kogo jest ta biblioteka? Może od tego zacznijmy.
12: Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przeznaczona jest dla każdego czytelnika, bo znajdą tutaj ciekawe książki i różne materiały biblioteczne, zarówno maluchy, czyli dzieci takie w wieku przedszkolnym, jak i uczniowie szkół podstawowych. Mamy fajny księgozbiór, bardzo bogaty zbiór książek dla dzieci już takich trochę starszych, takich młodych, dorosłych, ale po nasze zbiory sięgają również chętnie osoby dorosłe, a zwłaszcza już też w podeszłym wieku, którzy tak trochę traktują to czytanie literatury dziecięco-młodzieżowej wspomnieniowo, czyli przypominają sobie swoje książki, swoje ulubione tytuły z lat dziecięcych i też właśnie swoim wnukom często też czytają historie, które przeczytali będąc młodymi ludźmi.
5: Czyli sentyment też może się w nas, dorosłych, odezwać.
12: No tak, oczywiście. Mało tego, ponieważ mamy też książki z dużymi literami, czyli dla osób, które po prostu no, w pewnym wieku też no, czytanie sprawia takiego tekstu wydrukowanego drobnymi literami, sprawia trudność, więc z dużymi literami też osoby starsze chętnie właśnie sięgają po takie książki, bo jest im łatwiej czytać.
5: Ja o tej oczywistości tego pytania wspomniałem na początku też nie bez przyczyny, choć nie myślałem w pierwszej kolejności, przyznam szczerze, o osobach starszych, które jak się okazuje też korzystają i też mogą korzystać, ale pomyślałem o najmłodszych, zupełnie najmłodszych, bo jak mówimy o bibliotece dziecięco-młodzieżowej, to często wyobrażamy sobie jako beneficjenta, odbiorcę takiego dzieciaczka, może na etapie przedszkola, może troszkę starszego, na etapie podstawówki. Okazuje się, że zacząć można tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo zapraszacie też tych najmłodszych.
12: Tak, dla nich, dla takich dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, ale też i nawet tych, które jeszcze nie są w tym wieku przedszkolnym, to również dzieci zapraszamy, bo dla nich też mamy materiały biblioteczne, książki dotykowe, sensoryczne, grające, takie pobudzające różne zmysły, a dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym to mamy wspaniały program, który nieustannie trwa w bibliotece. On się nazywa Mała Książka Wielki Człowiek i przeznaczony jest dla dzieci właśnie w wieku od 3 do 6 lat. I tym dzieciom w tym wieku, kiedy są zapisywane do biblioteki, wręczamy prezent w postaci książki oraz kartę małego czytelnika. I taka karta uzupełniana jest naklejkami, które dziecko otrzymuje za każdą wizytę w bibliotece, która zakończona jest wypożyczeniem książki. I na takiej karcie jest 10 miejsc na taki znaczek i po zebraniu tych 10 naklejek, czyli po wypełnieniu całej karty, przygotowujemy taki imienny dyplom małego czytelnika i dziecko może się już pochwalić, że jest takim prawdziwym czytelnikiem biblioteki, może pokazać ten dyplom w przedszkolu, czy znajomym, czy w rodzinie, dziadkom często. I to jest takie też zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki.
5: Moje kolejne pytanie, czy trzeba zapraszać, czy trzeba zachęcać dzieciaki i jeleniogórską młodzież do tego, by sięgali po książki w dzisiejszych czasach?
12: No tak, nie jest to tak, że bez takiego zachęcenia wszyscy odnajdą tą ścieżkę do biblioteki, więc no powiem szczerze, że przygotowujemy różne zajęcia, spotkania dla dzieci indywidualnie z rodzicami, ale też dla grup zorganizowanych. I żeby tą ścieżkę do biblioteki niektóre dzieci odnalazły i przyprowadziły tutaj później rodziców, to zapraszamy grupy zorganizowane, czyli grupy przedszkolne lub klasy ze szkół podstawowych na takie zajęcia przygotowane specjalnie dla grupy, którą przyprowadzi nauczyciel. I mamy taką bogatą dosyć ofertę tematów. Niektóre tematy będą się powtarzały, czyli zostawimy te popularne tematy, ale też przygotujemy nowe propozycje. Można się zapisywać na takie lekcje. To jest taka oferta skierowana do dzieci, ale poprzez nauczycieli. Czyli oni muszą zainicjować, czyli przyjść do nas, umówić się na zajęcia i przyprowadzić grupę. I wtedy właśnie tutaj pracujemy z książką. To są takie różne warsztaty plastyczne związane właśnie z literaturą.
5: Klimat papierowej książki zdecydowanie jest nie do podrobienia, mimo tego, że te nowoczesne technologie nam pomagają, mogą być taką alternatywą, to jednak ta papierowa wersja, przynajmniej moim zdaniem, ma największy urok i do sięgania po te wersje też chyba będziemy zachęcać. Zachęcać też możemy rodziców przede wszystkim, bo to chyba oni w pierwszej kolejności powinni wpaść na pomysł, że warto do biblioteki zajrzeć, no bo można byłoby pomyśleć, że książka jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, bo przecież i księgarnie, i w marketach coraz częściej też te książki są dostępne. Wystarczy wrzucić do koszyka, kupić i mamy. Ale tak sobie myślę, że z drugiej strony to zupełnie inna okoliczność, jeśli naszą pociechę do biblioteki zabierzemy, pokażemy samo miejsce, spędzimy trochę czasu, no i ten najmłodszy członek rodziny będzie miał takie poczucie, że jest zaopiekowany, że może sobie wybrać, że może porozmawiać też o swoich potrzebach właśnie z bibliotekarzami. Więc to zetknięcie z książką chyba w takiej wersji może być dużo ciekawsze. No i myślę, że chyba na koniec rodziców powinniśmy do takich spotkań zachęcić.
12: Jak najbardziej. To jest biblioteka i książki to jest takie okno na świat. Przecież właściwie przez te książki poznajemy nowe kultury, nowe rejony, takie, które są dla dziecka niedostępne w takim czasie rzeczywistym. Poznajemy nowych bohaterów, możemy się z nimi identyfikować, możemy rozwiązywać jakieś swoje wewnętrzne problemy. Uczymy się empatii, uczymy się też jakby takiego współżycia z innymi ludźmi, czyli poznajemy ich światopogląd, powiedzmy, czy to, co po prostu możemy sami też porównać się z innymi. Także myślę, że no, to jest takie bogactwo kulturowe, które no, szkoda by było, żebyśmy po prostu nie mieli okazji się zapoznawać z tym. I rodzice na pewno w dużej mierze mają świadomość, że to jest takie przed dzieckiem odkrywanie nowych światów.
5: Lista korzyści jest bardzo długa, my jej nie wyczerpiemy dzisiaj ze względu na ograniczenia czasowe, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko przypomnieć, gdzie z tych wszystkich dobrodziejstw mieszkańcy Jeleniej Góry mogą korzystać. To na koniec chyba ta najważniejsza, najistotniejsza informacja.
12: Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej, która mieści się na ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze, ale także zapraszamy, jeżeli ktoś nie może dotrzeć tutaj do centrum miasta, zapraszamy również do naszych filii bibliotecznych, które znajdują się i na Zabobrzu, i w Cieplicach, i w Sobieszowie, bo tam też są kąciki dziecięce. Myślę, że w naszych filiach bibliotecznych można znaleźć też coś dla każdego dziecka.
5: A do skorzystania z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, przypomnę, zachęcała Krystyna Spólnik.
4: Zmieniamy temat.
5: Aktywność zawodowa to dla wielu jeden z najważniejszych elementów samodzielności i takiego poczucia niezależności i sprawczości. Dla osób z niepełnosprawnościami ta droga do znalezienia czy też utrzymania pracy często wygląda jednak inaczej. Barierą może być nie tylko sama niepełnosprawność, ale też niedostosowanie miejsc pracy, obawy pracodawców czy brak wiary w to, że osoba z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem zespołu. A przecież aktywizacja nie zaczyna się dopiero w momencie przekroczenia progu zakładu pracy. Zaczyna się wcześniej, od możliwości spotkania z innymi ludźmi, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń i takiego zwyczajnego poczucia, że jest się częścią lokalnej społeczności. No i właśnie takie możliwości mieszkańcom naszego miasta i regionu stwarza Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia

0: są dalej stygmatyzowane. Że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak?
1: Chciałem zapytać właśnie, czy z pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
0: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak, uważam, że... Przy czym pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy. Nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy, jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać. Boimy się, jak ona się może zachować. Jak nie znamy, to też wyolbrzymiamy. Wydaje nam się, że te osoby, nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. Natomiast tak to nie wygląda.
1: Troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier. Te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem, jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesnoprzedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny, gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką empatię i troskę, i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, i później to procentuje w dalszym życiu.
1: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? Bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że większe miasta dają większe możliwości. Czy z pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
0: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk, bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. Jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
1: A o stereotypach i trudnościach na rynku pracy oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych mówiła dziś w naszym programie Lucyna Musiał ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Przy mikrofonie Igor Kociubiński. To jest magazyn publicystyczny poświęcony sprawom Jeleniej Góry i jej mieszkańców. Przed nami kilkanaście minut rozmów o tym, co dzieje się w mieście i regionie. W tym wydaniu przyjrzymy się między innymi ważnym decyzjom zawodowym oraz tematom, które wpływają na codzienne życie w Jeleniej. Zapraszam.
2: Nasze miasto.
1: A rozpoczynamy od tematu związanego z profesją, która od lat cieszy się niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym, ale też wymaga najwyższego zaangażowania, i gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy. Nie jest to więc praca dla każdego, a porozmawiamy o służbie w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak w praktyce wygląda droga do założenia strażackiego munduru. Jakie kryteria i wymogi trzeba spełnić, jakimi predyspozycjami fizycznymi oraz tymi psychicznymi musi wykazać się kandydat. Jak może przebiegać taka ścieżka kariery w naszym mieście? O tym właśnie porozmawiam z moim gościem, rzecznikiem Jeleniogórskiej Straży Pożarnej, Krzysztofem Zakrzewskim.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: To jest taki moment, w którym częściej jak mowa o przyszłości młodych ludzi, jak się ich zapyta o to, co chcieliby robić, jak już przy

0: idzie moment wyboru, to można usłyszeć, że chcieliby zostać youtuberami albo tiktokerami, ale ja ciągle wierzę, że moje wspomnienia z dzieciństwa są jeszcze aktualne i są tacy, którzy na to pytanie na etapie dzieciństwa odpowiadają: chciałbym zostać strażakiem. Jeśli więc w głowie tli się taka myśl, taki pomysł, to podpowiedzmy, od czego się zaczyna tak naprawdę?
1: Dzień dobry, witam Państwa. Tu Pana zaskoczę, bo mamy swoich stałych obserwatorów, paru młodych chłopaków, którzy praktycznie codziennie w tym samym miejscu nas podglądają i oni właśnie mówią, że chcą być strażakami, a nie tam youtuberami. A tak na poważnie to przede wszystkim chęć pracy. Praca bardzo fajna, bardzo ciężka, wymagająca, a zarazem nieprzewidywalna, bo jeździmy do różnych zdarzeń. Od pożaru do wypadku pomagamy kwalifikowaną pierwszą pomoc, zdarzenia chemiczne, wysokościowe, ratownictwo wodne, tak, że każdy dla siebie coś znajdzie. Jeżeli ktoś się zdecyduje, no to nie oszukujmy się, trzeba się przygotować na pewno fizycznie, czyli trzeba być w miarę wysportowanym, żeby przejść etap weryfikacji, czyli bieg BIPTES, pociąganie na drążku, bieg po kopercie, pływanie. I tu bardzo ciekawy jeszcze element mamy, który określa naszą predyspozycję do pracy na wysokości, czyli jest obowiązek wejścia na drabinę. W zabezpieczeniu drabina rozłożona na 20 metrów, także tutaj już zaczynają się schody dla niektórych, weryfikacja, ale większość ludzi sobie bardzo dobrze z tym radzi. Później przechodzimy do rozmowy kwalifikacyjnej. Ci kandydaci, którzy przechodzą przez eliminację sprawności fizycznej, są zapraszani na rozmowę. No i jest rozmowa, polega na zadaniu kilku pytań ze strony komisji. Oni odpowiadają głównie o funkcjonowanie straży pożarnej, predyspozycję danego kandydata, czy po prostu będzie się nadawał, czy po prostu uświadomić go może bardziej, na czym polega ta praca, jaki jest zakres obowiązków. Jeżeli to kandydat przejdzie tą rozmowę, są wyłaniane najlepsze osoby, które są kierowane na komisję lekarską. Jeżeli przejdą pozytywnie komisję lekarską, badania, także wtedy są przyjmowane do służby.
0: Jeśli ta myśl się pojawia i chcielibyśmy dostosować naszą ścieżkę edukacyjną do tychże planów, no to jaki kierunek najlepiej obrać, jeśli chodzi o szkołę, edukację i predyspozycje?
1: Patrząc tak na pryzmat osób, które są zatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej, tak naprawdę każdy jest przydatny z tego względu, że my pracujemy w systemie zmianowym. Zmiana to jest 12 osób, każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenie, inną wiedzę, ale tu preferujemy kierunki techniczne, medyczne, fajnie mieć dodatkowe uprawnienia, czyli prawo jazdy kategorii C, na przyczepy, sprzęt wysokościowy, czyli na drabiny, podnośniki, napełnianie zbiorników ciśnieniowych, uprawnienia elektryczne. Bardzo dużym plusem na przykładzie naszej komendy jest to, jeżeli kandydat posiada uprawnienia płetwonurka, bo na terenie JRG1 mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodno-nurkowego i tam też jest możliwość rozwijania się swoich pasji.
0: Wspomnieliśmy o tych kryteriach fizycznych, że ta sprawność jest wymagana, no ale praca w dużym stresie, w dużych emocjach, więc też pewnie jakiś, może nie konkretny profil psychologiczny, ale też predyspozycje w tej materii są wskazane, czy też przydatne.
1: Tutaj służba weryfikuje każdego z nas, tak naprawdę nie ma ludzi niezniszczalnych, każdego w pewnym momencie dopada taka refleksja, że można było coś zrobić lepiej, można było coś zrobić więcej, ale to też jest bardzo fajne, bo po takich trudnych zdarzeniach, jak przyjeżdżamy na jednostkę, siadamy razem ze strażakami i rozmawiamy. Rozmawiamy i ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Posiadamy w Komendzie Wojewódzkiej psychologa. Jeżeli któryś z ratowników ma chęć, to może się udać porozmawiać, a czasami tak jest, że zapraszamy, po prostu przyjeżdża psycholog do nas i robimy sobie takie spotkania, rozmawiamy sobie o wszystkim, ale tutaj życie weryfikuje i możemy po prostu być nawet nieświadomi, że coś nas ruszy.
0: Z perspektywy młodzieży, osób rozważających swoją przyszłość, kiedy warto rozpocząć przygotowania do tej pracy?
1: Tutaj tak naprawdę to cały czas by trzeba było być przygotowanym do tego, no bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie przyjść z marszu z ulicy i zaliczyć tego egzaminu sprawności fizycznej, bo jest ciężki, wymagający i to już bardzo mocno weryfikuje, otwiera oczy kandydatom, że po prostu przychodzą, widzą, na czym to polega i jednak później wracają, bo muszą się przygotować fizycznie znacznie lepiej do tego.
0: Wiekowo jest jakieś kryterium, takie minimum, kiedy w ogóle można zacząć rozważać karierę w straży pożarnej?
1: To z uśmiechem na ustach powiem, że tak, można zacząć karierę już od najmniejszych lat, czyli można zapisać się do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP. Tam zobaczyć, na czym polega ta praca, na czym polega ta służba. Trochę się z nią oswoić i jeżeli zarazimy się tym ratownictwem, no to jak najbardziej ukończono 18 lat, niekarany, dobra wydolność fizyczna, stan zdrowia, zapraszamy w szeregi.
0: Na koniec warto powiedzieć, no właśnie, dlaczego warto? Bo powiedzieliśmy o kryteriach, które trzeba spełniać, o kulisach pracy troszkę też, no ale zawsze jest coś, co sprawia, że te decyzje podejmujemy. Co może być taką motywacją?
1: To już kwestia indywidualna każdego, po prostu patrząc po moich kolegach z pracy, to jest taka chęć udzielenia pomocy innym, jeżeli ktoś robi i lubi to, co robi, bo większość z nas traktuje tą pracę jako pasję, a nie jako źródło tam dochodu, aczkolwiek no nie da się ukryć, że po prostu też z tego żyjemy. Bardzo fajna praca, bardzo dużo możliwości rozwoju, nieprzewidywalna przede wszystkim, bo w każdej chwili możemy wyjechać, tak naprawdę nie wiemy, do czego jedziemy i kiedy wrócimy.
0: Jeśli chodzi o tę stronę formalną, jeśli już podejmiemy taką decyzję i dochodzimy do wniosku, że tak, to jest ta droga, którą chcę obrać i ten kierunek, który wybieram, no to jak to działa kalendarzowo? Te procesy rekrutacyjne, one dzieją się w skali roku w jakichś konkretnych okresach. Jak to działa?
1: Jeżeli taka osoba przejdzie pozytywnie ten proces rekrutacji plus badania, no to zazwyczaj schodzi około te 2 miesięcy. Jeżeli zostaje przyjęta do służby, jest delegowana później na kurs podstawowy, tu 3 miesiące taka osoba jest na przeszkoleniu tym pierwszym wstępnym pożarniczym, później wraca na jednostki do nas i już wchodzi w system zmianowy, w system podziałowy, że normalnie jedzie do wszystkich zdarzeń. Ewentualnie później otwierają się kolejne furtki możliwości rozwoju. Można iść na kursy doskonalące, na podwyższenie kwalifikacji, czy chociażby do szkoły aspirantów, czy do szkoły głównej. Także jeżeli ktoś ma chęć się rozwijać i pracować w fajnej formacji, bo naprawdę służba jest bardzo fajna, aczkolwiek wymagająca, to zapraszam, nie ma co się zastanawiać, trzeba próbować.
0: O wymaganiach i predyspozycjach potrzebnych w strażackiej służby opowiadał Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
2: Zmieniamy temat.
0: A teraz temat, który prawdopodobnie pomoże podreperować wam nieco rodzinne budżety, bo będzie podpowiedział, jak taniej korzystać z tego, co ma nam do zaoferowania Jelenia Góra. Chodzi o jeleniogórską kartę mieszkańca. Warto wiedzieć, że to nie tylko plastikowa płytka w naszych portfelach, czy też w wersji elektronicznej aplikacja w telefonie, ale przede wszystkim taki klucz do zniżek w miejskich instytucjach. Prześwietlmy więc tę ofertę, no i podpowiedzmy, co zrobić, aby jak najszybciej trafiła w wasze ręce, jeśli jeszcze jej nie posiadacie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta. Jeleniogórska Karta Mieszkańca to program skierowany do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy płacą podatki na terenie miasta Jelenia Góra, czyli w corocznym PIT-ie swoim wpisują adres zamieszkania na terenie miasta Jelenia Góra. Mamy szereg bonifikat dla naszych mieszkańców. Mamy już ponad 100 partnerów, którzy w jakiś sposób chcą dla mieszkańców być bliżej mieszkańca i dać im zniżkę. Miasto również stosuje takie zniżki. Między innymi jedną z większych zniżek jest parkowanie w centrum miasta. Dla posiadaczy mieszkańców jest to 50% zniżki. Mamy również tańsze wejścia do naszych instytucji kultury, na termy cieplickie, ale tak jak powiedziałem na wstępie, jest już ponad 100 partnerów, którzy oferują specjalne zniżki.
0: Trzeba było zachęcać mieszkańców, czy jednak wieść się rozniosła i korzystali od początku?
3: Wieści się bardzo szybko roznoszą. Wręcz jesteśmy, jakby to powiedzieć, może nie przerażeni, ale jesteśmy zaskoczeni ilością mieszkańców, gdyż na początku zakładaliśmy, że w pierwszym roku działania karty będzie to około 5000 mieszkańców, którzy założą sobie taką kartę. Okazało się, że po pierwszym roku mieliśmy ponad 10000 użytkowników. Obecnie prawie podchodzimy pod 20000, więc jak najbardziej przerasta to nasze oczekiwania. Jesteśmy mile zaskoczeni, ale również mieszkańcy nam zgłaszają, że są mile zaskoczeni, że tak to funkcjonuje i działa to bardzo dobrze.
0: Macie wgląd w to w jaki sposób mieszkańcy korzystają, na przykład co się cieszy największym zainteresowaniem, jak to działa?
3: Myślimy właśnie, że ten parking tutaj jest jakby takim dużym magnesem, bo jednak 50% zniżki na parkowanie, a wiadomo, często jest tak, że mieszkańcy muszą załatwiać jakieś sprawy w centrum miasta, więc jak najbardziej myślimy, że ten parking, ale też Termy Cieplickie, jeden z największych naszych partnerów, którego na baseny są zniżki, ale też zimą na lodowisko, a latem na rolkowisko. I tak naprawdę restauratorzy, kawiarnie, które są razem z nami, też bardzo sobie chwalą to, że dzięki temu mieszkańcy częściej do nich zaglądają.
0: Jeśli więc ktoś dotychczas w swoim portfelu nie ma i nie miał tej karty lub w wersji elektronicznej, no to powiedzmy, jak ją zdobyć, jeśli chcemy ją mieć.
3: Możemy, tak jak pan redaktor powiedział, zdobyć ją na dwa sposoby. Albo w wersji plastikowej, takiej tradycyjnej, i można ją wyrobić w Karkonoskiej Informacji Turystycznej przy ulicy Jasnej 11, przynieść ze sobą PIT za rok poprzedni, albo przez aplikację Jestem z Jeleniej. Tam zakładamy konto, robimy zdjęcie pierwszej strony PIT-u tam, gdzie jest ten adres. Nie interesują nas dane finansowe, tylko tam, gdzie jest pierwsza strona PIT-u z adresem. Przesyłamy takie zgłoszenie do 3 dni roboczych. My akceptujemy takie zgłoszenie. Jeżeli jest uprawniony mieszkaniec, to taką kartę otrzymuje.
0: Jak to później działa? Te karty są bezterminowe? Czy trzeba je odnawiać? Jak to funkcjonuje?
3: Karta jest na rok czasu. Do 10 maja każdego roku każdy mieszkaniec musi ją przedłużyć, ponownie przekładając PIT, który świadczy o tym, że mieszkają na terenie miasta Jelenia Góra, bo zdarza się tak, że mieszkańcy na przykład się przeprowadzają, no i wtedy niestety nie są już upoważnieni do korzystania z tych zniżek.
0: Jest jakaś statystyczna proporcja między tą wersją fizyczną a elektroniczną? Któraś z tych form się bardziej cieszy zainteresowaniem?
3: No, forma elektroniczna bardzo mocno przeważa. Tu młodzi ludzie przede wszystkim nie muszą do nas zachodzić, nie muszą się kłopotać, tylko wszystko sobie załatwiają przez aplikację i to jest prawie 80% wydanych kart. Starsze osoby wolą, preferują tą tradycyjną kartę, bo jak mam coś w ręce, to jednak to jest inna wartość, więc tak 20% tradycyjna karta, 80% elektroniczna.
0: Czy są jeszcze jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby taką kartę wyrobić?
3: Nie, no trzeba tylko ten adres zamieszkania lub studenci i uczniowie muszą pokazać legitymację studencką lub szkolną z pieczątką uczelni albo szkoły na terenie miasta Jelenia Góra. To też jest taki wyjątek, że uczeń może mieszkać poza Jelenią Górą, ale chodzić do szkoły jeleniogórskiej i wtedy dostaje też taką kartę.
0: Firm, partnerów i form benefitów jest sporo, nie sposób o wszystkich powiedzieć, więc dobrym źródłem informacji może okazać się internet, chociażby. No właśnie, i tutaj pytanie, gdzie znajdziemy informacje na temat tego, co ta karta dokładnie nam oferuje, jeśli chcielibyśmy przestudiować to wszystko?
3: Albo na naszej aplikacji Jestem z Jeleniej i tam są wszyscy partnerzy, albo strona internetowa jestemzjeleniej.pl, tam też również są wszyscy partnerzy wypisani, są te wszystkie zniżki, jakie oferują. Naprawdę przekrój mamy partnerów bardzo szeroki, od dekarzy po restauracje, instytucje kultury, masarnie, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: A do korzystania z Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca zachęcał dziś w naszym programie Michał Kryla z Biura Prezydenta Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 3,17,41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Wygenerowano z AI.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8:00 na zegarach i wiadomości mamy dla was.
9: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
10: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
9: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
11: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
9: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 m2 bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9:00, czas na sprawdzone wiadomości.
8: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
9: Daleka droga do tego.
8: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
10: Ponad złotówka różnica jest.
11: Tak jest, jest dużo, tak?
10: Dużo jest, jest różnica.
12: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
13: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
8: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
14: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
8: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
9: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
8: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu, w Białymstoku 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę.
16: Radio Złote Przeboje.
7: No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę, zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
5: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu

to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dużo dobrego. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
12: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Reklama. To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
14: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
15: Zostaw Polki i Polaków.
14: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
16: Nie da się nie widzieć.
14: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
16: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
14: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
15: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
14: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
17: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
14: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Drocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są i w całości. Lalka za darmo, szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego, krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W każdą sobotę ruszaj na Soboto Branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie Soboto Branie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dużo
8: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
18: Stokrotka.
19: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
12: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
13: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o dronę. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
14: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
13: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
15: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części wiadomości właścicieli stacji.
13: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
12: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: I już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
16: A nie Wokulski, jest pan Ham.
17: Radio Złote Przeboje.
12: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji i o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,90. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała, a jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
2: Reklama.
3: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
5: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
4: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
3: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
6: dawaj.
3: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
6: O. To ja.
3: Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać słowianki, prawda?
6: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
3: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Klasyczne
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No,
1: właśnie.
2: Ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę, bądźcie z nami.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, że sobie nie no w ogóle abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy, nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Informa.
1: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
3: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maia Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
2: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
2: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
6: 1, 2.
2: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
10: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
9: Seriale, filmy, teatry, mów.
10: Chwali się.
9: Możesz się już film, troszkę pochwalić.
10: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Gdzie Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do Polskiej, tak.
1: Tak, tak, do Polskiej Nagrody Filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było, właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so
2: serio.
1: What? So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę, czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
1: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
19: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11

0: limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo
1: podoba.
2: Lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy. Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
9: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
11: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
9: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
12: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
9: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
13: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
9: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
14: 42.
0: Dobra, tak bym cię przed 40.
14: No ale mówię, mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
14: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Są mniej ważne. Więc jakby nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety
2: ustawiały, a poza tym wiesz, no wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weronika Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rossati, taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką, mimo że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale ja a babcia na to babcia. Rozumi.
3: Cudowne, rozumi.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem, a ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Monika Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Jeśli chcesz dobrze

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: Tak, jest dużo, tak?
12: Dużo jest, jest różnica.
14: Chyba widzę różnicę.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
11: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
16: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.
11: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który, słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: Nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed sam koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy. Nie ma.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminę D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Hebra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
0: 15 zł.
3: Lepiej.
0: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
3: Z kuponami?
0: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC. Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. Do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
10: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
9: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
9: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16:00 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: to piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00 będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.

Pora doda, kiedy duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgadnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 84 roku. Tora, Tora, Tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
21: A w dodatku można go podać również na noc.
20: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
26: Reklama.

0: jedno ważne filozoficzne pytanie i też je akurat rzucam tobie. Sting solo czy z zespołem The Police?
1: Solo.
0: Solo? Mhm. No dobrze, a jak inni będą odpowiadać? No to dowiecie się dzisiaj po godzinie 18. Jaką odsłonę Stinga wolicie? Czas gwiazd już dziś po godzinie 18.
1: Mariusz Tomaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownego wieczoru wam życzę ze złotymi przebojami.

Karmazynowa noc, Izabela Trojanowska. No, noc to może jeszcze się nie zbliży, ale na pewno wieczór, a jak sobota, to czas gwiazd. I za chwilę w Radiu Złote Przeboje historia, ciekawostki, anegdoty związane ze Stingiem, a także zespołem The Police, a więc program Czas Gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec TOPR brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
12: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
11: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
13: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
14: No pewnie, że jest lepiej.
11: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Ostermaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. A my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenkę Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, od Landes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, które mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespoły połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Czas gwiazd.
1: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
2: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
1: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
3: Sting. Pamiętam doskonale jeszcze, jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie. Później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka no, z taką wielką klasą. Taka po prostu no, muzyka gentlemanów.
1: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które no i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Czy pamiętacie, jaka piosenka Stinga została wykorzystana w filmie Leon Zawodowiec? No to już za chwilę do tego na pewno wrócimy i też będzie mnóstwo muzyki związanej ze Stingiem i zespołem The Police, bo oni właśnie są bohaterami programu Czas Gwiazd.

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne, you don't have
0: to. Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tomley, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: Gwiazd. Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
1: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej. Taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no. Nie wypada po prostu, no.
0: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
2: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
0: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
12: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was bardzo serdecznie na magazyn publicystyczny, w którym odkrywamy najciekawsze inicjatywy, miejsca i historię Jeleniej Góry. Sprawdzamy też, co dzieje się w mieście i czym żyje cały region. Bądźcie z nami.
11: Życie w mieście.
12: Na dobry początek, nieoczywiste spędzanie wolnego czasu, zarówno dla tych, którzy odwiedzają nasze miasto, jak i dla stałych jego bywalców i mieszkańców. Przyjrzymy się bowiem questom, czyli wyjątkowym grom terenowym, które pozwalają odkrywać Jelenią Górę na nowo. To edukacyjne gry łączące spacer, zagadki i poszukiwania. Do skorzystania z nich zachęca Justyna Szczygielska z punktu Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
13: Mamy dwa, które obejmują Cieplice Śląskie Zdrój i questy, które obejmują Jagniątków. Także można przyjść do nas do informacji zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Cieplicach Śląskich Zdroju, wziąć sobie papierową wersję i w sposób aktywny zwiedzić właśnie i Cieplice, i Jagniątków, poznając i historię, i ciekawostki.
12: To taka forma gry. Myślę, że ci, którzy na bieżąco internetem się posługują, to pewnie pojęcie questów znają, ale no nie każdy się zetknął. Jak więc to działa?
13: Można przyjść do nas, wziąć ze sobą właśnie taki folder papierowy. Tutaj są treści i według tych treści trzeba po prostu przejść cały szlak, także odgadując pewne miejsca i wpisując w odpowiednie rubryki. I też jest bardzo fajna zabawa i dla dorosłych, i dla dzieci, dla małych i dużych.
12: Czy to jest zamknięta pula? Jest szansa, że te trasy będą się pojawiały nowe, będą jakieś inne gry? Bo to jest taka inicjatywa, która w wielu różnych miastach i zakątkach Polski cały czas się rozwija. Tutaj mamy na razie dwie do dyspozycji. Pytanie, czy jest szansa, że będzie tego więcej?
13: Mam nadzieję, że tak. My tutaj z dziewczynami z informacji turystycznej mamy głowę pełną pomysłów i zawsze chcemy uatrakcyjnić właśnie pobyt tutaj wszystkich, żeby nie było tylko, że ciągle to samo jest i tego zawsze co roku coś nowego wychodzi, więc dlatego mówię, zapraszam do nas, do naszych siedzib i zapraszam także na śledzenie naszego Facebooka.
12: Ja wiem, że są tacy, którzy mimo tego, że zachęcamy do tego, by sięgać po papierową wersję, by właśnie na chwilę odłożyć telefon, jednak z tym telefonem są związani i na przykład wolą podróżować w takiej formie interaktywnej. Czy te questy są dostępne też w formie takiej internetowej?
13: Tak, questy są dostępne także w formie internetowej. Można sobie wejść na questy Wyprawy Odkrywców i tam właśnie pobrać sobie te wersje, które Państwa interesują, tak? W naszym przypadku są to Cieplice Śląskie Zdrój i Jagniątków. Dokładny tytuł mogę podać, że są to Cieplice Śląskie Zdrój z wody źródlanej zrodzone i jeżeli chodzi o Jagniątków, w odwiedzinach u Gerharta Hauptmana. Spacer przez Jagniątków.
12: Domyślam się, że to są takie wycieczki, do których trzeba się przygotować. One krótsze, dłuższe, jak to czasowo wygląda, żebyśmy mieli mniej więcej zarys.
13: Jeżeli chodzi o grę questy w Cieplicach, to mamy około 4 km do przejścia i jest to około godziny. Jeżeli chodzi o Jagniątków, to mamy kilometr do przejścia i jest to około tak 30-40 minut.
11: Zmieniamy temat.
12: Teraz przechodzimy do miejsca, do przestrzeni, którą każdy jeleniogórzanin zna doskonale, ale na to miejsce raczej rzadko spogląda jak na klasyczne obiekty do zwiedzania. Zaglądamy bowiem do jeleniogórskiego ratusza. Mijamy go niemal codziennie, załatwiamy w nim urzędowe sprawy, a tymczasem ten budynek w sercu miasta kryje w sobie fascynujące architektoniczne i historyczne ciekawostki. Zdradził mi je Andrzej Marchowski, który właśnie po ratuszu oprowadza zarówno turystów, jak i mieszkańców Jeleniej ciekawych historii tego obiektu.
11: Ekologia w Jeleniej Górze.
12: Nie każdy regularnie bywa i nie każdy traktuje to miejsce jako przestrzeń, którą warto odwiedzić i zwiedzić. Często myślimy o tej przestrzeni jako miejscu urzędowania prezydenta, urzędników, załatwiania spraw, no ale sam budynek, sam obiekt może być i jest atrakcją turystyczną. Pytanie, czy jest dla mieszkańców Jeleniej Góry?
6: Tak. Ratusz jest bardzo pięknym budynkiem, jest to budynek barokowo-klasycystyczny z XVIII wieku. Powstał on po tym, jak spłonął i zniszczył się, rozbiła się wieża poprzedniego ratusza renesansowego. I w tym ratuszu obecnym możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych elementów. Najpiękniejsza jest sala rajców, która została odrestaurowana. Ona uzyskała obecnie wygląd taki, jaki miała pierwotnie, gdy wybudowano ratusz. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, jak pięknie są zdobione ściany. Są tutaj elementy, które się zachowały, są w takich miejscach, które nie zostały zniszczone, bo był taki czas przed II wojną światową, gdzie te wszystkie piękne ozdoby zostały zniszczone, ale nam się udało to odzyskać.
12: Co jeszcze mogłoby zwrócić naszą uwagę?
6: Bardzo ciekawymi elementami, które znajdziemy tutaj w ratuszu, są tablice. Tablice drewniane, wyrzeźbione przez zespół Ernesta Rilkego, który był szefem szkoły snycerskiej w Cieplicach i w latach 20., końcówce lat 20. i początku lat 30. ubiegłego wieku były przygotowane płaskorzeźby drewniane, reliefy, w których była informacja dotycząca miasta Jeleniej Góry. Tutaj możemy znaleźć tablice, które opowiadają o najważniejszych przełomowych momentach dla miasta Jeleniej Góry poprzez wieki. I co jest ciekawe bardzo, że nie trzeba znać innych języków. Tam nie ma żadnych opisów, ale obraz jest tak czytelny, że możemy znaleźć momenty, kiedy Jelenia Góra się tworzyła, kiedy był ten piękny czas, kiedy Jelenia Góra była najbardziej bogata, posiadała ogromne dochody, kupcy zarabiali ogromne pieniądze, mieszkańcy byli bogaci. W tym czasie Jelenia Góra uzyskała piękny ratusz, uzyskała piękny kościół, łaski barokowy, ponieważ Jelenia Góra wtedy była bardzo bogata, handlując tkaninami, lnianymi woalami. Te woale wyjeżdżały na cały świat, a pieniądze wpływały do Jeleniej Góry.
12: Uwagę może przykuwać też wyjątkowa konstrukcja w tym budynku.
6: Tak, oprócz tych pięknych tablic, ciekawych, oryginalnych, możemy na korytarzu, chodząc z pierwszego piętra na drugie piętro ratusza, zobaczyć balustradę. Balustrada dębowa, również rzeźbiona, na której znajdują się sceny przedstawiające historię ducha gór. Tam są dwie historie przedstawione na sześciu płycinach. Warto przyjść i zobaczyć charakterystyczne rzeczy dotyczące sprawy, dotyczące naszego ducha gór. Ale to też jeszcze nie koniec. Kolejną ciekawostką jest sala ślubów, która znajduje się na parterze, ze szczególnym uwzględnieniem przedsionka i sali toastów, gdzie znajdują się historyczne, o dużej wartości meble empirowe. Oryginalne meble empirowe, wspaniale zdobione, najprawdopodobniej były one wykonane dla jakichś właścicieli arystokracji, ponieważ zgodnie z tym, co mówią specjaliści, no, tej klasy meble mogły się znajdować tylko u tak zwanych wysokich sfer, u tych ludzi, którzy mieli naprawdę ogromne pieniądze, ale również mieli status społeczny. I również w tej sali ślubów możemy zobaczyć fotele, które zostały przygotowane do sali rajców. Obecnie ich już tutaj nie ma, ponieważ jest ich dużo mniej. To są fotele wykonane ze skóry i co jest ciekawe, na oparciu tych foteli jest wyciśnięty herb Jeleniej Góry. Ale nie ten herb, który znamy na co dzień, czyli normalny herb z jeleniem, który trzyma w pysku gałązkę z trzema żołędziami i stoi na zielonym wzgórzu, ale jest to ten herb połączony z labrami, z koroną, pięknie zdobiony. To był czas, kiedy Jelenia Góra takim herbem się pieczętowała. Był to czas od wojny 30-letniej aż do lat 30. ubiegłego wieku.
14: Zmieniamy temat.
12: O ciekawostkach związanych ze skarbami, które skrywa ratusz, opowiadał Andrzej Marchowski, a my teraz dla odmiany bierzemy na warsztat temat ochrony naszych pieniędzy w internecie. Chodzi o fałszywe inwestycje w sieci i rzekome platformy tradingowe, które obiecują szybki, łatwy zysk, a kończą się utratą oszczędności. Jak rozpoznać, że po drugiej stronie ekranu stoi oszust? Na co uważać w sieci i gdzie szukać pomocy? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
14: To warto wiedzieć.
12: Oszuści mnożą swoje metody i w zasadzie co chwilę pojawiają się nowe. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć, ale może na początek przypomnijmy te najbardziej powszechne, te najbardziej popularne stosowane w naszym regionie, z którymi mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej, Jeleniej Góry się zgłaszali.
15: Oszuści stale modyfikują swoje metody działania, wykorzystują zaufanie, jakie społeczeństwo darzy funkcjonariuszy publicznych czy instytucje społeczne, tworzą wiarygodne historie, tworzą również fałszywe strony internetowe, fałszywe reklamy w mediach społecznościowych, wykorzystują presję czasu, a także manipulacje psychologiczne. Również przekonują pokrzywdzonych do tego, że biorą udział w tajnych akcjach służb, a wszystko to po to, aby wyłudzić od nich pieniądze. Najbardziej popularne to jest działanie metodą na pracownika banku, czy podczas inwestycji w internecie, na przykład w kruszce, złoto, w ropę.
12: To może jakiś konkretny przykład, bo to może zadziałać na wyobraźnię.
15: Do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się 80-letni mieszkaniec regionu, który poinformował, że w wyniku działania przestępców stracił około 550 tysięcy złotych. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że mężczyzna, przeglądając internet, natrafił na interesującą go ofertę inwestycji w ropę. Reklamodawcy obiecywali bardzo wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Mężczyzna zainteresował się tą ofertą, podał swoje dane kontaktowe i wkrótce skontaktował się z nim mężczyzna podający się za doradcę finansowego. Oczywiście opowiedział, w jaki sposób będzie wyglądał proces inwestowania. Na początku oczywiście na fałszywej platformie inwestycyjnej mężczyzna widział ogromne zyski, które uzyskuje ze swojej inwestycji. Początkowo wpłacał po 10 tysięcy złotych, no ale później przestępcy nakłonili go do tego, aby przekazał już gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawił się w pobliżu placówki bankowej, z której mężczyzna podjął gotówkę, a następnie przekazał nieznanemu mu człowiekowi. W wyniku tego działania stracił on, tak jak już wcześniej wspomniałam, ponad 550 tysięcy. Oczywiście to nie tylko inwestycje w ropę, ale również inwestycje w złoto, kruszce, w akcje znanych firm, firmy paliwowej, gdzie przestępcy wykorzystują do tego logotypy znanych firm, wizerunki celebrytów. Wszystko to po to, aby uwiarygodnić swoją historię i przekonać pokrzywdzonych do tego, aby inwestowali pieniądze i przekazywali je na wskazane przez nich konta.
12: Na co więc powinniśmy zwracać uwagę? Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?
15: Bardzo często w przypadku tego typu inwestycjach zdarza się, że przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do zainstalowania na urządzenia, czy to telefon, czy komputer, specjalnej aplikacji, za pośrednictwem której uzyskują oni dostęp do urządzenia pokrzywdzonego, stąd też widzą, jakimi środkami taka osoba dysponuje, jak również jakie ma zabezpieczenia do konta. Często też są takie sytuacje, że wysyłają linki, po czym kiedy osoba zainteresowana kliknie, wówczas instaluje się fałszywe oprogramowanie i oczywiście przestępcy również przejmują dostęp do naszego urządzenia. Przede wszystkim apelujemy o to, aby zachować szczególną ostrożność i już w przypadku, kiedy pojawiają się ogłoszenia, że możemy zarobić podczas inwestycji w bardzo krótkim czasie bardzo duże pieniądze, to już w tym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka. Należałoby bardzo dokładnie sprawdzić firmę, która oferuje tego typu inwestycje i pamiętać, że nie ma gwarantowanych inwestycji bez żadnego ryzyka w krótkim czasie i bardzo wysokich zysków. Jak również dokładnie sprawdzić tą firmę. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje nazwy firm, przed którymi powinniśmy się również wystrzegać. Warto to sprawdzić. Warto też również przed podjęciem takiej decyzji o inwestowaniu środków skontaktować się z prawdziwym doradcą finansowym, a także poinformować o swoich planach bliskich.
12: O czym przypominała rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy Policji Edyta Bagrowska.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
12: Nasz magazyn to informacje dla Jeleniogórzan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w naszym mieście i okolicach. Igor Kociubiński, zapraszam na kolejne tematy. Przygotowałem dziś m.in. krótki poradnik, szczególnie dla najmłodszych, choć nie tylko, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z harcerstwem. Zanim jednak o zdobywaniu sprawności usłyszycie, policyjna przestroga.
14: Blisko mieszkańców.
12: Jedną z najpopularniejszych form wyłudzeń są ostatnio m.in. oszustwa na pracownika banku. Złodzieje często też podszywają się pod funkcjonariuszy czy osoby bliskie, takich jak członkowie rodziny czy znajomi. Takich zgłoszeń jeleniogórska policja przyjmuje mnóstwo. Na co więcej zwracać uwagę, podpowie już teraz rzeczniczka Miejskiej Komendy Edyta Bagrowska.
14: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
15: Wygląda to w ten sposób, że do osoby pokrzywdzonej dzwoni osoba, to kobieta bądź mężczyzna, która informuje, że na przykład doszło do wycieku danych osobowych i ktoś próbował na dane pokrzywdzonego wziąć kredyt. Mieliśmy takie zgłoszenie. Na początku zadzwoniła kobieta z instytucji parabankowej, poinformowała, że doszło do wycieku jego danych pokrzywdzonego. Mężczyzna w rozmowie przyznał się, w jakim banku posiada rachunek. Wówczas kilka minut później skontaktował się z nim mężczyzna, który poinformował, że właśnie z tego banku dzwoni. Powiedział, że środki zgromadzone na jego rachunku bankowym są zagrożone, ponieważ właśnie doszło do wycieku danych osobowych i w celu zabezpieczenia tych środków mężczyzna musi je wypłacić i natychmiast wpłacić na tak zwane konto, i to będzie albo konto techniczne, albo konto bezpieczne, a po zakończeniu wszystkich działań oczywiście te środki zostaną zwrócone. Jest to taka klasyczna sytuacja i klasyczny opis tego typu rodzaju oszustwa. Z inną sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy to również do komisariatu pierwszego zgłosił się mężczyzna i poinformował, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za listonosza, poinformował, że otrzyma on wkrótce list polecony i listonosz zgłosi się w jego mieszkaniu w określonych godzinach. Około tej godziny zapukał do mieszkania mężczyzna, który przedstawił się i podał się za funkcjonariusza policji. Powiedział, że listonosz, który kilkanaście minut wcześniej dzwonił do pokrzywdzonego, jest przestępcą i planuje włamanie do jego mieszkania i kradzież pieniędzy. Policja prowadzi postępowanie czy śledztwo, no i oczywiście, aby zabezpieczyć te środki finansowe, musi wypłacić je z konta, a także te środki, które ma w domu, należy przekazać policjantom, którzy się pojawili. Po zakończeniu tej akcji oczywiście wszystkie środki zostaną zwrócone i należy też pamiętać o tym, że pracownicy banku również są oszustami, nie rozmawiać z nimi, nie informować o tego rodzaju działaniach, bo to jest tajna akcja policji. Nie wolno nikomu takich informacji przekazywać, no i oczywiście działając pod presją czasu, wywołując silne emocje, pokrzywdzenie, wybierają te pieniądze i przekazują osobom, które pukają do ich mieszkania.
12: Są też takie okoliczności, czy takie metody, które działają na naszych emocjach, na pośpiechu. Metoda na wnuczka, chociażby też bardzo popularna i powszechna.
15: Właściwie wszystkie rodzaje oszustw opierają się na presji czasu i wywołaniu silnych emocji, strachu, czy też obawy o czyjeś życie i zdrowie, a w wielu przypadkach o życie, zdrowie najbliższych. Jeżeli chodzi o te przestępstwa metodą na wnuczka, na córkę, one oczywiście przez cały czas się pojawiają. Wygląda to w ten sposób, że do osób starszych czy seniorów najczęściej dzwonią osoby podające się za wnuczka, wnuczkę, informują o tym, że uczestniczył czy uczestniczyła w wypadku drogowym. Jest osoba poszkodowana, której życie jest zagrożone, trafiła do szpitala. Natomiast ta osoba najbliższa, czyli ten wnuczek, wnuczka, znajduje się w rękach policji. Aby uniknąć odpowiedzialności, wówczas konieczne jest wpłacenie kaucji, więc po uzyskaniu takiej informacji najczęściej osoby pokrzywdzone robią wszystko, aby te pieniądze zdobyć, czy to wypłacają z konta, czy gromadzą, zbierają te pieniądze od rodziny i próbują przekazać je przestępcom, w wyniku czego tracą bardzo często oszczędności całego życia.
12: Jak weryfikować takie sytuacje? Oczywiście tych scenariuszy jest mnóstwo, nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć, ale jeśli zapala nam się czerwona lampka, jeśli mamy jakieś wątpliwości, no to jak się wtedy zachować?
15: Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oszustwa, to przede wszystkim nie podajemy nikomu żadnych danych osobowych, nie przesyłamy skanów naszych dokumentów, nie instalujemy żadnych aplikacji na polecenie osób nieznanych, z którymi prowadzimy rozmowy telefoniczne, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, bardzo często jest tak, że po instalacji takiej aplikacji czy oprogramowania przestępcy uzyskują dostęp do naszych urządzeń. Oczywiście również nie przesyłamy osobom obcym kodów autoryzacyjnych. Pamiętajmy o tym, żeby nie przekazywać pieniędzy osobom obcym, bo ani policjant, ani pracownik banku nie proszą o to, aby pieniądze wypłacać i przekazywać osobiście, czy też wpłacać je na wskazane konta, czy to konta techniczne, czy konta bezpieczne. Żadna instytucja nie działa w ten sposób. Najlepiej oczywiście bezpośrednio rozłączyć się i zadzwonić bezpośrednio pod numer instytucji widniający na oficjalnych stronach tych instytucji bankowych.
12: No i też profilaktyka jest istotna i dobry kontakt z bliskimi. Szczególnie mowa tutaj o seniorach, o najstarszych członkach rodziny, którzy są niestety najczęściej najbardziej podatni. To po naszej stronie dziś jest piłka, by o tych sytuacjach im opowiadać, by przestrzegać, no bo tylko dzięki temu chyba możemy zminimalizować ryzyko powielania takich sytuacji.
15: Oczywiście rozsądek jest podstawą do tego, aby uniknąć utraty oszczędności całego życia. Przede wszystkim nie działać pod presją czasu. Po uzyskaniu takiej informacji, niepokojącej informacji, nie wiem, dotyczącej na przykład tego, że ktoś z najbliższych uczestniczył w wypadku drogowym, jego życie może być zagrożone. Najlepiej jest rozłączyć się, zadzwonić do kogoś bliskiego, kogoś z rodziny i sprawdzić, zweryfikować tę informację.
12: To były niezwykle ważne przestrogi, o których warto porozmawiać z naszymi bliskimi, uczulić ich na te wszystkie szczegóły, o których w naszym programie, przypomnę, opowiadała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
14: Życie w mieście.
12: A my teraz nieco zmieniamy klimat i dla odmiany stawiamy na aktywność, rozwój pasji i charakterystyczny zielony mundur. Sprawdzamy, jak krok po kroku dołączyć do karkonoskiego chówca ZHP. Czy harcerzem można zostać w każdym wieku? Gdzie szukać najbliższej drużyny w Jeleniej Górze i regionie? Oraz jak wyglądają pierwsze kroki? Na te pytania odpowiedziały Magdalena Załoga, Weronika Bekus i Aleksandra Pliszka z karkonoskiego chówca ZHP.
14: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
16: Tak naprawdę można zacząć od już klas wczesnoszkolnych, tutaj mówimy o klasach 1-3. Wtedy taka osoba może zgłosić się do grupy, która jest gromadą zuchową. Następnie mamy tutaj klasy 4-6, to są drużyny harcerskie. Jeśli mówimy natomiast o klasach już tutaj graniczących z szkołą średnią, są to drużyny starszo-harcerskie bądź wędrownicze. Warto w takim wypadku sprawdzić, czy na przykład w klasie jest ktoś, kto już należy do którejś z jednostek, bądź zgłosić się bezpośrednio przez na przykład fanpage'a danej drużyny, gdzie można znaleźć dane kontaktowe do drużynowego.
12: Czyli ta inicjatywa i kontakt jest pierwszym krokiem. A co dzieje się dalej?
17: Dalej przychodzimy na zbiórkę i tak jak na próbnych zajęciach dodatkowych, sprawdzamy po prostu, czy to jest dla nas, czy nam się podoba. Ja mam taką zasadę trzech zbiórek. To znaczy, jeżeli wiem, że ktoś już przyszedł na trzy zbiórki, to w 90% sprawdza mi się to, że ta osoba zostanie u nas. Na ile? To zależy od niej. Więc myślę, że nawet jeżeli na tej pierwszej zbiórce nie poczujemy tego, powiedzmy, harcerskiego stylu, to spróbujmy jeszcze dwie kolejne. Bo być może temat tej zbiórki niekoniecznie nam podpasował, ale na kolejnej może być coś, co nas zainteresuje, więc warto do tych trzech zbiórek przyjść i spróbować. Potem oczywiście należy opłacić składkę, są też obowiązki. I później, jak już będziemy zdecydowani, to oczywiście ubiór harcerza obowiązuje, czy zucha, więc trzeba zakupić umundurowanie. I w zasadzie później mamy już takie etapy harcerskiego wtajemniczenia, czyli realizacja prób na harcerza, żeby złożyć przyrzeczenie harcerskie, a później na stopnie. Ten rozwój jest dopasowany cały czas do wieku i w każdej chwili tak naprawdę się rozwijamy, realizując różne próby, stopnie, tropy czy sprawności.
12: Ja mam nieodparte wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym częściej mamy poczucie, że tego czasu na co dzień jest coraz mniej i mam też wrażenie, że ten stan zaczyna się już na etapie szkoły, już na etapie dzieciaków. Pytanie więc, jak dużego zaangażowania harcerstwo wymaga, jeśli chodzi o zaplanowanie tego w naszym takim tygodniowym czy też miesięcznym terminarzu? Czy taka obawa o to, czy ja dam radę, czy znajdę na to czas, siły i możliwości jest tutaj racjonalna?
18: Myślę, że jest racjonalna pod tym względem, czy ja chcę, bo nasze wychowanie też się opiera o dobrowolność, to jest jedna z cech naszego wychowania, ale uważam, że na tym etapie szkolnym to nie musi być obciążające, bo to raczej wychodzi w zakresie jedna zbiórka w tygodniu, około 2 godziny i zazwyczaj co miesiąc albo raz na 2 miesiące jest biwak, czyli taki weekendowy, można powiedzieć, nocleg z drużyną. Czasem wpadnie jakiś rajd, więc w sumie myślę, że to może być nawet mniej czasu niż jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład 2 razy w tygodniu doszkalające.
12: Zapytałem o dolną granicę wiekową, ale pomyślałem też, że można na to spojrzeć z drugiej strony. Czy jest górna granica wiekowa? Bo zaczęliśmy od dzieci, od zainteresowania z ich strony. Pytanie, co się dzieje, jeśli ten pomysł pojawi się na troszkę bardziej zaawansowanym etapie życia niż na przykład szkoła podstawowa?
16: Jeśli dana osoba zainteresuje się naszą organizacją, to oczywiście można do niej wstąpić w każdym wieku, myślę. Nie mamy górnej granicy. Co więcej, przy naszym chłopcu działają kręgi seniora, które cały czas tutaj zachęcają do włączenia w ich działanie. Także myślę, że tutaj wystarczy chcieć i mieć trochę czasu. Wiem, że osoby starsze mają tego czasu więcej, więc to może być też jakaś forma tutaj dodatkowego hobby bądź zaangażowania w jakieś działania. Na przykład przy naszym chłopcu działa komisja historyczna, która się zajmuje tutaj faktami historycznymi z dawnych lat i tutaj wiedza ma duże znaczenie.
12: Duże znaczenie ma też chyba region. Domyślam się, że każde miejsce ma swoją specyfikę i być może w dużych miastach to harcerstwo działa troszkę inaczej. Natomiast mam też wrażenie, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że to nasze otoczenie związane z przyrodą, naturą tylko i wyłącznie sprzyja, że też biorąc pod uwagę napięty plan i szybkość, prędkość naszego życia, no to w przypadku karkonoszy nie musimy daleko szukać, nie musimy daleko wyjeżdżać, bo to wszystko, co wartościowe, tak naprawdę chyba jest na wyciągnięcie ręki.
17: Zdecydowanie. Jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że w zależności od naszego pomysłu jako drużynowych możemy wyjść do miasta, żeby zrobić zwiad historyczny na przykład, ale w przeciągu 10 minut znajdujemy się w lesie, w którym możemy nauczyć się, jak żyją zwierzęta, tak? Więc jest to bardzo, bardzo duży plus. Porównując się do na przykład jednostek, które działają stricte w centrum miasta, tak, w miastach wojewódzkich, jest im zdecydowanie ciężej uczyć tej naturalności. matury niż nam, więc nic, tylko korzystać z tego. Dodam też, że nasze jednostki, jak organizują takie roczne, śródroczne biwaki, robią je tak naprawdę w okolicy, czyli jeżdżą poza Jelenią Górę, ale na przykład znajdują się już w Szklarskiej Porębie, czy w Przesiece, czy w Bukowcu, czyli wybierają spokojne miejsca, w których mogą zrealizować swój program zgodnie z naturą i korzystają po prostu z tego, co tutaj mamy wokół, to znaczy ze wszystkich ścieżek turystycznych, z Doliny Pałaców i Ogrodów, tak, czy zabytków. I po prostu jest tego tyle, że tak naprawdę roku harcerskiego nie starcza, żeby to wszystko zobaczyć.
12: To jeśli reakcją na to wszystko, czym powiedzieliśmy, w naszych głowach jest hasło sprawdzam, no to na koniec jeszcze przypomnijmy, jak was znaleźć. O tych drogach kontaktów już mówiliśmy, ale przypomnijmy na koniec, jak to zrobić.
18: Znaleźć nas najlepiej bezpośrednio przez naszą stronę Hufiec Karkonoski, bądź nasz Facebook. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać, a my przekierujemy do drużyny, która znajduje się najbliżej was.
12: Zapraszały Weronika Bekus, Aleksandra Pliszka i Magdalena Załoga z Karkonoskiego Hufca ZHP.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
12: Jak zwykle w naszym radiu rozmawiamy o tym, co ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry. Rozmawiamy o życiu miasta, o tym, co dzieje się w regionie. Ja nazywam się Igor Kociubiński i zapraszam was na kolejną porcję tematów. Można byłoby powiedzieć, że to taki odcinek o pomaganiu, bo o godnych pochwały społecznych postawach będzie mowa, ale także o tym, jak być wsparciem dla tych najbardziej potrzebujących. Zostańcie z nami.
14: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
12: Pomagać można na wiele sposobów. Jednym z nich również w Jeleniej Górze jest m.in. akcja Szlachetna Paczka. No i wspierać możemy ją nie tylko jako darczyńcy, ale też w roli wolontariuszy. Jak to działa w praktyce, opowie nam dzisiaj Monika Kwiecińska. Dzień dobry, cześć.
19: Dzień dobry, miło mi.
12: Zacznijmy może od tego, na czym w ogóle polega rola wolontariusza w ramach Szlachetnej Paczki.
19: Wolontariusze są to osoby, które jako pierwsze mają kontakt z rodzinami potrzebującymi pomocy. Chodzimy do rodzin dwójkami, czyli wolontariusz główny i towarzyszący. Słuchamy historii rodziny i oceniamy ją pod kątem naszych wytycznych z arkusza Szlachetnej Paczki i kwalifikujemy do odpowiedniej kategorii. Wtedy możemy starać się udzielić pomocy.
12: Jakie są wasze główne zadania oprócz tych spotkań i tego kontaktu z rodzinami?
19: Przede wszystkim jest to poza spotkaniem z rodziną, co jest faktycznie w 90% wypełnieniem pracy wolontarystycznej w Szlachetnej Paczce w późniejszym terminie, bliżej Weekendu Cudów, czyli tak zwanego wielkiego finału Szlachetnej Paczki przed samymi świętami, jest to zazwyczaj w połowie grudnia. Wolontariusze kontaktują się z darczyńcami i pośredniczą w przygotowaniu szlachetnych paczek, czyli najpierw wywiad z rodziną, klasyfikacja rodziny do programu, później kontakt z darczyńcą, żeby ta paczka była jak najbardziej trafna według potrzeb danej rodziny i na końcu w Weekend Cudów z magazynu wozimy paczki przy pomocy jeszcze osób dodatkowych, takich transportu i osób, które są chętne pomóc nam właśnie w wożeniu tych paczek do rodzin bezpośrednio już przed świętami.
12: Podpowiedzmy może, kto takim wolontariuszem może zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby nim zostać?
19: Każdy, kto skończy 16 lat, może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki po oczywiście spełnieniu określonych warunków, czyli zapisujemy się, do czego akurat zachęcam, na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tam klikamy w zakładkę Zostań wolontariuszem i system dalej poprowadzi. Później dzwoni rekruter, który przeprowadza rozmowę wstępną. Następnie dostajemy umowę wolontarystyczną na maila. Po jej odesłaniu przeprowadzamy szkolenie dla nowych wolontariuszy. Dokładnie tak, żeby w 100% wiedzieli, na czym i jak mają polegać ich zadania, a następnie wolontariusze pod okiem swojego lidera ruszają do rodzin.
12: Ty taką wolontariuszką jesteś już od wielu lat, więc biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, masz też spojrzenie na te rekrutacje od środka. Czy są jakieś na przykład cechy charakteru, które mogą być taką predyspozycją do roli wolontariusza? Co się może przydać?
19: Tak, oczywiście. Żeby zostać wolontariuszem, przede wszystkim trzeba być osobą empatyczną, ale też otwartą i energiczną, to znaczy takim ekstrawertykiem, osobą, która po pierwsze lubi rozmawiać z ludźmi, która jest otwarta, która potrafi wyciągać wnioski z rozmowy, bo my też oceniamy te rodziny pod wieloma kątami, dlatego ta nasza samodzielna praca też jest bardzo ważna. Ale wiadomo, nad wszystkim czuwa lider, menadżer operacyjny i tak dalej, i cała drabinka tych osób, do których możemy zwrócić się o pomoc, jeżeli nie jesteśmy pewni swojej decyzji co do włączenia rodziny do szlachetnej paczki. Natomiast, żeby być wolontariuszem, trzeba być po prostu empatycznym, otwartym, no i mieć przede wszystkim wolny czas.
12: A co może być takim największym wyzwaniem w tej roli? Bo sporo doświadczeń już za tobą, więc no właśnie, jakiego rodzaju wyzwania mogą się pojawić?
19: Wiele osób myśli sobie, że skoro jest to wolontariat i skoro właściwie jest to w naszym wolnym czasie, charytatywnie, bez żadnej gaży, że my albo odwiedzić rodzinę, albo nie odwiedzić, albo opisać arkusz spotkania, albo nie opisać, jak nam to wyjdzie, to będzie okej, a jak nam nie wyjdzie, to też będzie dobrze. Niestety tutaj trzeba być naprawdę odpowiedzialnym. Od wolontariuszy wymagamy bardzo właśnie tej odpowiedzialności i zaangażowania. Przede wszystkim wolnego czasu, bo wolontariat tak naprawdę nieraz wymaga wiele wysiłków w pocie czoła, wielu rozmów, wielu telefonów, wielu po prostu wyjazdów, więc tak naprawdę jest to po prostu ciężka charówka. Jeśli ktoś myśli sobie, że spróbuje swoich sił, uda się albo nie uda, no to trzeba wiedzieć, że jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i trzeba po prostu mieć czas, mieć te właśnie predyspozycje, zaangażowanie, przede wszystkim zaangażowanie.
12: Powiedzieliśmy o wyzwaniach, ale myślę też, że warto wspomnieć o korzyściach i o tym, co może motywować do udziału w roli wolontariuszy. No właśnie, co może nam dać taki wolontariat w ramach Szlachetnej Paczki, jeśli w Jeleniej Górze chcielibyśmy się zaangażować?
19: Najczęściej taką odpowiedzią, którą słyszę od swoich kolegów, koleżanek albo właśnie na szkoleniach, które prowadzimy, jest to, że wolontariusze nie wyobrażają sobie już po raz kolejny nie być w Szlachetnej Paczce. Tak naprawdę jest to intensywne niemalże pół roku pracy, bo od lipca, sierpnia przez wrzesień, kiedy te działania są najbardziej intensywne, po szkoleniach cały październik i listopad, odwiedzanie rodzin w różnych sytuacjach, przeżywanie z nimi wzruszeń, wielu wzruszeń, a później już na finale właśnie mniej więcej w połowie grudnia przed świętami, kiedy możemy wręczyć tym rodzinom te paczki, kiedy widzimy ich uśmiech, kiedy widzimy, jak te rodziny są naprawdę szczęśliwe, czasami wzruszamy się razem z nimi. Naprawdę to są piękne chwile i dlatego właśnie Weekendu Cudów każdy z wolontariuszy chce zostać po raz kolejny. Także naprawdę zachęcam zapisać się pierwszy raz, a później pójdzie już składka.
12: Czyli rozumiem, że część tych wolontariuszy w Jeleniej Górze to stała grupa, a czy pojawiają się nowi, trzeba zapraszać, czy nie macie takich potrzeb?
19: Tak, jak najbardziej. Wolontariuszy ciągle brakuje, dlatego że rodzin w potrzebie jest coraz więcej. Przyznam szczerze, że bardzo wiele osób to są takie osoby, które już po kilka razy uczestniczą w wolontariacie Szlachetnej Paczki i chętnie wracają, aczkolwiek nie zawsze wszystkim się to uda. Ludzie wyjeżdżają, zmieniają swoje plany zawodowe, i życiowe, często z takim smutkiem, ale muszą opuścić to grono Szlachetnej Paczki, dlatego zachęcamy i zapraszamy nowe, zaangażowane osoby, które po prostu uzupełnią te braki, a tak jak mówię, tych rodzin w potrzebie w Jeleniej Górze, jak i w całym regionie, zresztą w ogóle w Szlachetnej Paczce z roku na rok przybywa, dlatego tych wolontariuszy potrzeba za każdym razem więcej i przyjmiemy z otwartymi rękoma.
12: Zatem zapraszamy. To już wybrzmiało w tej rozmowie, bo wspomniałaś o tym, jak można to zrobić, by takim wolontariuszem zostać, ale myślę, że na koniec to wyjątkowo cenne, by zapamiętać ten pierwszy krok. Jeśli więc ta krótka rozmowa przekonała dziś kogoś do tego, że ma takie poczucie, że nadaje się do tej roli, że chciałby spróbować, jest w stanie poświęcić czas i siły, no to jak ten krok pierwszy powinien wyglądać?
19: Przede wszystkim, jeśli kogoś zainteresowaliśmy, to powinien wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam właśnie kliknąć zakładkę „Chcę zostać wolontariuszem”. To jest pierwszy krok, bo tylko przez internet możemy się zapisać, w związku z czym później wypełniamy króciutki formularz rekrutacyjny i pierwszy kontakt telefoniczny z rekruterem, który rzeczywiście przeprowadzi taką wstępną rekrutację. Bo czasami niektóre osoby nie do końca wiedzą, co z czym się je. Jeżeli rekruter wytłumaczy i osoba będzie dalej zainteresowana, wtedy już szkolenie, a po szkoleniu lider się kontaktuje, no i zaczynamy działać, zaczynamy już dwójkami chodzić po rodzinach.
12: A do tego wspólnego działania w ramach Szlachetnej Paczki zachęcała, przypomnę, Monika Kwiecińska.
14: Zmieniamy temat.
12: W pomaganiu specjalizuje się także dobrze znana w naszym mieście Moja Fundacja. Przede wszystkim skupiają się na pomocy materialnej najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej oraz lokalnym instytucjom i organizacjom. No ale ich codzienne działania związane są ostatnio nie tylko z przygotowywaniem paczek w ich ogromnym magazynie, to także szereg działań przygotowanych z myślą o młodzieży. A więcej o tym opowie teraz prezes fundacji Piotr Karnia.
14: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
20: Tak, prowadzimy drużynę piłkarską dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych od kilku lat. Jeździmy co roku na Mistrzostwa Polski. To jest projekt, który daje dużo satysfakcji. Cały czas myślimy, że on się kończy, ale się nie kończy, bo z zewnątrz dostajemy też fajną pomoc, na przykład z Urzędu Miasta z Jeleniej Góry na te wyjazdy. Także za to też jesteśmy wdzięczni. Tu chciałem jeszcze coś, tak mi jak zapytałeś, to coś mi przyszło do głowy. My te projekty, które robimy dla młodzieży, to znaczy, że dajemy im granty. Tak sobie pomyślałem, bo my jako organizacja nie korzystamy właściwie z żadnych grantów, raczej się opieramy o wsparcie z biznesu. I tak myśleliśmy, bo co napiszemy grant, to nam nie wychodzi. I coś tam brakuje, zabrakło punktów. To pomyśleliśmy sobie, że my damy młodzieży taką szansę na spróbowanie, bo nam nie wyszło. To młodzieży wychodzi i powiem Państwu, że to fajnie wychodzi, że młodzież bierze na siebie odpowiedzialność wydania w tym wypadku 3000 zł na jakąś własną, na własny pomysł, który od A do Z mogą zrealizować. Według nas to działa.
12: I to jest też szczególnie ważne, bo to wsparcie materialne, którego udzielacie, z którego korzystają czy rodziny zastępcze, czy podopieczni jeleniogórskich domów dziecka, ono jest bardzo istotne i bardzo przydatne w skali całego roku, ale równie ważne jest chyba to poczucie sprawczości, że ja mogę. Czy to mowa o boisku, na które wychodzi się po raz pierwszy, trzeba się zmierzyć z porażką po to, żeby za chwilę jednak spotkać się z sukcesem, czy w kontekście edukacji i szukania chociażby tych dróg zawodowych, no a nie każdy ma taką możliwość. Jeśli nie pokaże się tym młodym ludziom drogi, takiej ścieżki, co wy robicie, no to być może ten życiowy labirynt byłby jeszcze bardziej skomplikowany.
20: Właśnie, staramy się robić to, co czujemy. No my tak, mamy taką możliwość, że możemy robić, co chcemy. Bo to właśnie z drugiej strony to jest ten plus, że granty nas nie ograniczają, to znaczy pozyskujemy środki i możliwości właśnie z biznesu i możemy robić, co chcemy i robimy. Taką rzeczą, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to na przykład wakacje rodzin zastępczych z Jeleniej Góry nad morzem. Własny apartament mamy nad morzem, koło brzegu i rodziny zastępcze jeżdżą sobie właściwie całe wakacje i nie tylko, są zapełnione. Rodziny jeżdżą nad morze, mogą wypocząć za niewielką część komercyjnego wynajmu. Dlatego to nam się po prostu podoba. Ludzie się nieraz pytają, jakie są warunki, jak to zrobić, jak uzyskać taką pomoc. A my mówimy, nie trzeba nic.
12: Ale ja rozumiem, że to może wzbudzać wątpliwości i strach w dzisiejszych czasach.
20: Tak, nieraz wzbudza takie kontrowersje, jak to nic. Ale, bo to faktycznie to zaufanie pozytywne wymaga też takiego doświadczenia ludzi, że to nie jest jakieś naciąganie, że to nie jest jakiś bajer. Ludzie już, myślę, nam ufają, bo organizujemy różne imprezy. Na przykład półkolonie też i to też przy wsparciu miasta. Pół za 200 zł rodziny zastępcze i dzieci z domu dziecka mogą według nas w bardzo fajnych półkoloniach uczestniczyć. I te dzieci cały czas teraz tutaj obecnie uczestniczą. Także no faktycznie nieraz się zastanawiamy, że ktoś dzwoni do nas i potrzebuje czegoś i ja mówię, no to jutro przyjedź. To słyszę takie taką ciszę i no, jutro już. A gdzie podanie, a gdzie te wnioski, a gdzie wszystko? No u nas tego nie ma, także to jest wolność.
12: No i chyba efektem końcowym, oprócz tego, że tej pomocy udaje się udzielić w różnych formach, czy to materialnie, edukacyjnie, czy w różnych innych odsłonach wsparcia, no to chyba jest satysfakcja i radość, bo mam wrażenie, że w tej materii ta forma kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie jeśli mowa też o młodzieży, no to jest to element istotny.
20: Tak, no organizacja, którą prowadzimy, którą nazwaliśmy Moja Fundacja, nieprzypadkowo, bo ona jest moja i dla mnie i dla każdego, który się zwróci o pomoc. Tak, wdzięczność, jestem wdzięczny, że mogę pomagać i to nam daje też taką radość, chociaż często właśnie to umyka, bo my to traktujemy jako pracę, a nie jako misję czasami, musimy czasami się zastanawiać, tak, to pomogliśmy setce organizacji na przykład. Kurczę, fajnie. Pojechało tam dosyć dużo rodzin zastępczych, nie chcę, bo te cyfry już nie pamiętam, po prostu na wypoczynek. Czy dzieci ile? No to czasami nam to umyka, ale fajnie, jak się nieraz zatrzymujemy i sobie zdajemy sprawę, że ta robota ma sens.
12: Mówił Piotr Garnia, prezes mojej fundacji z Jeleniej Góry.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
12: Przed nami kolejna porcja najważniejszych informacji, wydarzeń i tematów bliskich mieszkańcom naszego miasta i regionu. Zajrzymy tam, gdzie dzieje się coś ważnego, sprawdzimy, z czego korzystać mogą mieszkańcy Jeleniej Góry i porozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Igor Kociubiński, zapraszam.
14: To warto wiedzieć.
12: Kryzys z reguły pojawia się nagle. Może być związany z problemami w rodzinie, przemocą, utratą bliskiej osoby czy inną trudną sytuacją życiową. W takich momentach nie zawsze wiemy, gdzie szukać pomocy i od czego zacząć. Dlatego warto wiedzieć, czym zajmuje się ośrodek interwencji kryzysowej, kto może się do niego zgłosić i jakiego wsparcia mieszkańcy Jeleniej Góry mogą tam oczekiwać. Opowiedziała mi o tym Agnieszka Filipiak, kierowniczka działu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
14: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
0: Zakres działań jest bardzo szeroki i bardzo bym powiedziała, problematyka też jest bardzo taka szeroka, bo trafiają do nas klienci zarówno, którzy mają problemy emocjonalne, no, psychiczne, również no, przede wszystkim też osoby, które doświadczają przemocy, również którzy też tą przemoc stosują. Są to również klienci no, po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, więc ten zakres problematyki jest bardzo, bardzo duży. No, samo słowo kryzys, tak jakby naszą rolą jest przede wszystkim taki trochę ugaszenie takiego pożaru w tym pierwszym takim momencie kryzysowym, żeby nasz klient, który tutaj do nas trafia, mógł jakby samodzielnie podejmować działania zmierzające do rozwiązania jego problemów.
12: Żyjemy w takim czasie, w takim okresie, kiedy w zasadzie coraz częściej mówi się o kryzysie zdrowia psychicznego. No i problem jest chyba o tyle większy, że z taką dostępnością tej pomocy od ręki jest ciężko. I no, mam wrażenie, że to też są takie rzeczy, takie problemy, które się nawarstwiają. Rozumiem, że to też chyba u Państwa widać.
0: Widać. I to jest też tak, że tych klientów, można powiedzieć, z roku na rok jest coraz więcej. I tak jak powiedziałam, no, problematyka tych kryzysów jest też bardzo szeroka.
12: Te drzwi się otwierają częściej niż dotychczas?
0: Tak. Dlatego też, że my też współpracujemy z różnymi innymi instytucjami. Też na tym polega ta interwencja kryzysowa, że to ma być taka interdyscyplinarność działań. My współpracujemy z komisariatami policji, z przechodniami, ze szkołami, więc ta współpraca jest też tak duża, że staramy się tego naszego klienta objąć no jak najlepszą tutaj taką opieką.
12: Myślę sobie, że w wielu przypadkach jest tak, że jeśli mamy problem, pojawia się taki moment, w którym czy jakaś taka autorefleksja, że jednak docieram do momentu, w którym potrzebuję pomocy. Nie zawsze dzieje się to od razu, czasem to wymaga czasu, natomiast też w tym samym momencie może pojawić się taka informacja, czy taka świadomość, że ja na przykład nie wiem, gdzie tej pomocy szukać. Poradnie psychologiczne działające we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to przypuszczam, że jeśli odwiedzimy którąkolwiek w Jeleniej Górze, no to otrzymamy informację, że taka pomoc w postaci psychoterapii fizjoterapeuty to jest oczekiwanie przez co najmniej kilka lat. No i możemy odpuścić. I nie każdy też ma świadomość, że takiej pomocy od ręki można tutaj właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oczekiwać, choć to też może być wyzwanie, no bo ktoś może pomyśleć, mops, gdzie tam, ja nie pójdę.
0: Tak, no tutaj jest tak, że czasami klienci jakby kojarzą nasz ośrodek interwencji kryzysowej jakby z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, no poniekąd tak jest, tak, bo my się mieścimy też w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jesteśmy działem, natomiast my jakby mamy odrębne zadania niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, niż pracownicy socjalni. U nas klienci, tak jak mówię, jeżeli potrzebują pomocy, zatelefonują, to jest ta pomoc możliwa z dnia na dzień. Jakby nie muszą czekać miesiąc, dwa czy pół roku. Więc to jest jeden dzień, dwa dni, jakby zależy też od gotowości klienta, od tego, kiedy on chce przyjść. Nawet tego samego dnia może się zgłosić, tak? Tutaj jest tak, że są interwenci, którzy są na miejscu i ta pomoc zawsze jest udzielana.
12: Wachlarz tych sytuacji jest bardzo szeroki. Wspomniała Pani o kilku takich kategoriach, kilku sytuacjach, w których interweniujecie. A co jeśli chodzi o mieszkańców i na przykład tę rozpiętość wiekową? To daje jakiś obraz sytuacji w mieście, w regionie?
0: Ta rozpiętość wiekowa też jest różna, bo i zarówno trafiają tutaj do nas młodzież szkolna, no ale tutaj już jest wymagana też zgoda rodziców lub opiekuna, że taką rozmowę mogą z interwentem przeprowadzić, ale też osoby starsze w podeszłym wieku. I ja

0: że mówienie w ogóle o swoich problemach to wynika też z naszych przekonań, z tego jak, co my mamy w głowie, że tak się już wyrażę, i na ile mamy gotowość do podjęcia działań. No tutaj u nas w ośrodku staramy się iść jakby za potrzebą też klienta, to jakby na tyle, na ile on jest gotowy, bo to wtedy też ma sens. Nic na siłę, tylko pomalutku, małymi kroczkami, bo jeden mały kroczek składa się na 10 kolejnych i idziemy wtedy do przodu z klientem, za klientem, obok klienta.
1: Zależnie od sytuacji ta pomoc też jest różna, ale w zasadzie tak sobie myślę, takie przynajmniej mam wyobrażenie, że w większości wypadków, jeśli mówimy czy to o przemocy, czy o jakimś kryzysie zdrowia psychicznego, czy o innych trudnościach, no to nie są to sytuacje, w których ten problem rozwiązujemy jedną wizytą, bo mówimy tutaj o takiej pomocy doraźnej, która dostępna jest od ręki pod tytułem przychodzimy, dzwonimy i tę pomoc w zasadzie za chwilę otrzymujemy, no ale rozwiązywanie tych problemów z reguły trwa dłużej. Jak więc to działa w praktyce?
0: To jest tak dlatego, to co powiedziałam na początku, że to jest ta interdyscyplinarność też troszkę działań. Jeżeli na przykład tak jak chodzi o kryzys, który dotyczy przemocy, to tutaj też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze mieści się zespół interdyscyplinarny, gdzie są organizowane grupy diagnostyczno-pomocowe i tutaj też jest współpraca właśnie dzielnicowych, pracowników socjalnych, szkół i są organizowane takie grupy diagnostyczno-pomocowe, jakby osoba, procedura, jak jest zakładana niebieska karta, gdzie w rodzinie jest przemoc, występuje, no to ta jakby pomoc trwa czasami miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa lata, bo jakby to wszystko zależy od sytuacji, od problemu w rodzinie.
1: Czyli na pewno możemy liczyć na to, że jednak to będzie miało swoją kontynuację i nie zostaniemy pozostawieni sami sobie.
0: Tak, to ma swoją kontynuację i ja zachęcam jak najbardziej do tego, żeby zgłaszać się do ośrodka. I jeżeli człowiek jakby czuje, że po prostu coś jest nie tak, że warto przyjść porozmawiać, jakby wysłuchać i wesprzeć się kogoś, że ktoś go wysłucha i spojrzy na to troszkę z innej strony.
1: Mówiła Agnieszka Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
2: Blisko mieszkańców.
1: A my zmieniamy temat, ale pozostajemy przy kwestii wsparcia i pomocy osobom, które potrzebują odpowiedniej opieki i zrozumienia. Tym razem przyjrzymy się działalności Fundacji Autika, która od lat działa na rzecz osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Czym fundacja się zajmuje? Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy? Z jakimi problemami zgłaszają się do przedstawicieli Fundacji Jeleniogórzanie? O tym opowiedziała mi wiceprezeska Fundacji Joanna Klaga.
2: To warto wiedzieć.
3: Autika to jest taka fundacja rodzina. Działamy od 13 lat na obszarze Jeleniej Góry, powiatu karkonoskiego i taką humanistyczną, główną, przyświecającą nam myślą jest otoczenie opieką całej rodziny w momencie, kiedy w jej obszarze pojawia się osoba w spektrum. Czy to jest dziecko, czy to jest zdiagnozowany dorosły, czy to jest jakaś zmiana życiowa, nowa postać. Kiedy rodzina zauważa, że potrzebuje wsparcia, to wtedy mamy nadzieję, że trafi do nas i staramy się znaleźć takie rozwiązania, takie metody wspierania, takie mechanizmy, które pomagają właśnie całościowo radzić sobie i rozwijać się w tym spektrum zgodnie z własnymi potrzebami, z taką poszerzoną otwartością, z racjonalnym oglądem tego, jakie są możliwości, jakie są potrzeby. To jest organizacja, która powstała totalnie oddolnie, czyli z potrzeb rodziców i dzieciaków. Fajnie udaje nam się łączyć współpracę ze szkołami, staramy się o współpracę z samorządami, które powinny dostrzegać te dosyć nietypowe potrzeby osób w spektrum i gdzieś tak robimy właśnie za taki bypass, taki łącznik.
1: O świadomości mieszkańców, świadomości obywateli, jeśli chodzi o autyzm, rozmawialiśmy już kilka razy i kierunek był taki, że szliśmy w tę dobrą stronę. Jak to to wygląda dziś, jeśli chodzi o zasięg waszych działań, o podopiecznych, to daje też jakiś obraz sytuacji.
3: Wiesz co, myślę, że warto byłoby wyjść od tego, że w rozmowach o autyzmie jest dużo mitów i trochę mniej faktów i to

0: jest coś, czym też się na co dzień zajmujemy. Czasami jest trudno, kiedy zaczyna się spotkanie i powiedzmy mamy jakąś grupę rozmówców, grupę osób, które przychodzą do nas i mówią, słuchajcie, bo my mamy taki problem z autystami. Później okazuje się, że oni nie mają za bardzo problemu z żadnym z autystów, tylko raczej ze środowiskiem, w które oni wchodzą i takim brakiem elastyczności i zgody na to, że ktoś ma inaczej i się nie zmieni, że na takim polu z kwadratów i prostokątów trzeba umieścić trójkąt, bo też ma do tego prawo. I cała taka idea to jest mówienie o tym autyzmie taki, jaki on jest. Nie przez pryzmat super mocy i szczególnych zdolności, ale też nie przez pryzmat jakichś nie do pokonania trudności i barier. I takie wyśrodkowanie tego komunikatu, pokazanie takiej prawdziwej strony tego, jak się z tym żyje na co dzień, najbardziej zmienia i uelastycznia społeczeństwo, środowisko. Więc tu jest chyba taka nasza największa rola. Chyba po prostu pokazywanie w taki dosyć obiektywny sposób, że to ani nie są słodkie historie o tym, jak ktoś pokonał własne trudności i po prostu teraz jest mistrzem szachów i matematyki, ale też nie demonizowanie tego. Fajnie jest, jak udaje się przyjść do szkoły i na przykład w trakcie rozmowy z nauczycielami mamy taką refleksję, że aha, okej, czyli ja nie muszę dążyć do zmiany, muszę dążyć do zrozumienia i na tym zrozumieniu mogę budować rozwiązania i używać konkretnych narzędzi. I czasami wystarczy to tylko naświetlić. No a czasami są też trudne sytuacje i tu już działamy bardziej interwencyjnie i radykalnie. Jeżeli jest źle, ciężko i strasznie, to też zapraszamy do naszego punktu interwencyjnego, bo ważne rzeczy same się nie zrobią. Po prostu czasami wystarczy je tylko popchnąć, a czasami po prostu trzeba wejść całemu na biało, czyli w naszym przypadku na czarno i zrobić wszystko, żeby takie martwe punkty ruszyć.
1: Na koniec myślę, że warto tylko przypomnieć, jak się z wami skontaktować, jeśli jest taka potrzeba, jeśli mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic potrzebują wsparcia, potrzebują waszej wiedzy, to w jaki sposób można ją zdobyć?
0: Przede wszystkim zapraszamy gdzie? Do mediów społecznościowych. Jesteśmy najbardziej aktywni na Facebooku, dlatego że to jest, jak się okazuje, najprostsze. Więc Facebook Fundacja Autika. Stacjonarnie działamy w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77/4, przy czym biuro działa w określonych godzinach i bardzo serdecznie prosimy o kontakt wcześniej telefoniczny albo mailowy. Jesteśmy mobilne od lat, więc jeżeli sytuacja wymaga tego, jesteśmy w stanie podjechać, dojechać, umówić się na mieście, w szkole. Zdarzyło mi się spotkanie w hali produkcyjnej, także tam, gdzie pojawia się potrzeba, to myślę, że tam jesteśmy w stanie się pojawić.
1: Żadnych warunków się nie boicie.
0: No, oczywiście, że nie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.